0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Jest tu, rzekł proboszcz, niejaki węgiełek, sprytny hultaj, trochę kowal, trochę stolarz, więc może on potrafi wyrzeźbić na kamieniu, co potrzeba. Zaraz po niego poślę. W ciągu następnego kwadransa zjawił się i węgiełek. Chłopak dwudziestokilkoletni, z fizjognomią wesołą i inteligentną. Ponieważ Wokulskiemu było pilno, więc pożegnał proboszcza i poszedł z węgiełkiem w stronę ruin. Gdy znaleźli się za nieczynną dziś rogatką osady, Wokulski zapytał chłopaka: dobrze umiesz pisać, mój bracie? Co nie mam potrafić? Podjąłbym się pisania nawet na żelazie, a choćby na szkle i literami, jakimi chcąc. Pisanymi, drukowanymi, niemieckimi, żydowskimi. Przecie ja tu, nie chwaląc się, wszystkie szyldy malowałem w mieście. I cóż tu robisz, kiedy nie ma szyldów do malowania? Ot, panie, trochę to, trochę owo, a razem nic. Dawniej robiłem stolarszczyzny i nie mogłem nadążyć. Za jakie parę lat odłożyłbym z 1000 rubli, ale spaliłem się tamtego roku i już nie mogę przyjść do siebie. Drzewo, warsztaty, wszystko poszło na węgiel. A mówię, łasce pana, był taki ogień, że najtrwalsze pilniki stopiły się jak smoła. Odbudowałeś się? Masz warsztat? Panie, odbudowałem w ogrodzie chałupę jak barak, żeby matka miała gdzie gotować, ale warsztaty? Tożby na to, panie, trzeba 500 rubli gotowego grosza. Zbliżali się do ruin. Wokulski rozmyślał. Słuchaj, węgiełek, rzekł nagle, podobasz mi się. Będę w tej okolicy, dodał cicho wzdychając, będę jeszcze z tydzień. A jeżeli wyrzeźbisz mi dobrze napis, wezmę cię do Warszawy na jakiś czas. Tam przekonam się, co jesteś wart i może odnajdą się twoje warsztaty. Chłopak pochylał głowę na prawo i na lewo, przypatrując się Wokulskiemu. Nagle przyszło mu na myśl, że musi to być bardzo bogaty pan, a może nawet z takich panów, których niekiedy Bóg zsyła, ażeby opiekowali się ludźmi biednymi, i zdjął czapkę. Wokulski uśmiechał się, patrząc na zakłopotaną minę chłopaka i z dziwnym uczuciem myślał, że za swój jednoroczny dochód mógłby uszczęśliwić 100 kilkudziesięciu takich jak ten oto. Pieniądz naprawdę jest wielką potęgą, tylko trzeba go umieć użyć. Byli już pod górą zamkową, kiedy odezwał się głos panny Felicji. Panie Wokulski, my tu jesteśmy! Wokulski podniósł oczy i zobaczył między dębami wesoły ogień, dokoła którego siedziało zasławskie towarzystwo. O kilkanaście kroków z boku chłopak kredensowy i pokojówka nastawiali samowar. Niech pan zaczeka, idę do pana, zawołała panna Izabela, podnosząc się z dywanu. Okrążyli górę i poczęli wspinać się na jej szczyt łożyskiem wyschłego potoku. Jaki dziwny kolor tych kamieni, odezwała się panna Izabela, patrząc na kawały wapienia poplamionego brunatnymi piętnami. Ruda żelazna, odparł Wokulski. O nie, wtrącił węgiełek. To nie ruda, to krew. Stanęli na szczycie wzgórza, zasłonięci od reszty towarzystwa walącym się murem. Z tego miejsca widać było dziedziniec zamkowy zarośnięty cierniem i berberysem. Pod jedną z wież stał oparty o jej ścianę olbrzymi granit. Oto jest kamień, rzekł Wokulski.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Mój człowieku, co mówiliście o krwi? Spytała panna Izabela Węgiełka. To dawna historia, odparł Węgiełek. Jeszcze mi ją dziaduś opowiadał. Opowiedzcie ją, nalegała panna Izabela. W dawnych czasach, po tych kamieniach, cośmy nimi szli, płynęła woda. Na dnie potoku leżał jeden spory kamień. W rzeczy samej była tam dziura, właśnie nawet okno do podziemiów, gdzie są zachowane wielkie skarby, jakich by na całym świecie nie znalazł. A między tymi majątkami, na szczerozłotym łóżku, śpi panna, może nawet jaka hrabini, bardzo śliczności i bogato odziana. Ta zaś panna śpi przez taki interes, że jej ktoś wbił złotą szpilkę w głowę, może ze zbytków, a może i z nienawiści. Bóg ich tam wie. Tak śpi i nie ocknie się, dopóki jej kto szpilki z głowy nie wyciągnie i potem się z nią nie ożeni. Ale to rzecz ciężka i nawet niebezpieczna, bo tam w podziemiach pilnują skarbów i samej panny różne straszydła. Dwa razy do roku, na Wielkanoc i na Święty Jan, usuwał się kamień, co leżał na dnie potoku, i jeżeli kto stał wtedy nad wodą, mógł zajrzeć do otchłani i widzieć tamtejsze dziwy. Jednej Wielkanocy przyszedł tu do zamku młody kowal z Zasławia. Stanął nad potokiem, aż naraz usuwa się kamień, a mój ci kowal widzi wory pieniędzy, misy ze szczerego złota i tyle drogiej odzieży jak na jarmarku. Ale najpierw wpadła mu przed oczy śpiąca panna. Taka, mówił dziaduś, śliczna, że kowal stanął słupem. Spała se i tylko jej łzy płynęły, a co która upadła, zaraz zamieniała się w klejnot. Już kowal chciał wejść do podziemiów, ale że czas przeszedł, więc znowu kamień zamknął się, aż zabulgotało w potoku. Od tego dnia mój kowal nie mógł sobie miejsca znaleźć na świecie. Robota leciała mu z ręki. Gdzie nie spojrzał, widział ino potok jak szybę, a za nią pannę, której łzy płynęły. Na tydzień przed świętym Janem wcale się stąd nie ruszył, tylko czekał. I doczekał. W samo południe kamień odsunął się, a mój kowal z siekierą w garści skoczył w jamę. Co się tam, mówił dziaduś, koło niego nie działo. Włosy na głowie stają. Otoczyły go przecie takie poczwary, że inny umarłby od samego ich wejrzenia. Siadały mu na plecach, chwytały go za surdut, za rękawy, ale żaden nie śmiał go skrzywdzić, bo wiedzieli, że się kowal nie boi. Zaś przed niebojącym się złe umyka jak cień przed człowiekiem. Dobrał się nareszcie mój kowal do złotego łóżka, gdzie już nawet poczwary nie miały dostępu i no stanęły w koło. On zaraz zobaczył w głowie panny złotą szpilkę, szarpnął i wyciągnął ją do połowy. Aż krew trysnęła. Wtem panna łapie go rękami za surdut i woła z wielkim płaczem: czego mi ból robisz, człowieku? Wtedy dopiero kowal się zląkł. Strachom tego tylko było trzeba. Który miał największy pysk, skoczył na kowala i tak go kłapnął, że krew trysnęła przez okno i poplamiła kamienie, co państwo na własne oczy widzieli. Od tej pory kamień zatkał okno do podziemiów, że go już nikt znaleźć nie może. Potok wysechł, a panna została w otchłani na pół rozbudzona. Płacze teraz już tak głośno, że ją czasem i pastuchy słyszą na łąkach i będzie płakać wiek wieków.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pełne ptactwa, ciekawskie lisy zaczajone w trawie, szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co może cię spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kinowe motywy muzyczne, które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: Po reklamie.

0: Nas mobilizuje najpiękniejsza muzyka filmowa od samego rana, chociaż w zasadzie to jeszcze nie poranek, bo jeszcze świt dopiero przed nami. Budzimy się razem z RMF Classic w towarzystwie Śniadania Mistrzów, które właśnie się rozpoczyna. Łukasz Wojtusik, Grzegorz Jasiński. Meldujemy się na posterunku, a dzień zaczynamy od faktów. 13 dzień października, wtorek, 6:30.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i odwołuje alerty wprowadzone kwadrans po czwartej na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Według wstępnych informacji ukraińskich mediów drony uderzyły we Lwów. Wcześniej przed północą rosyjskie wojska miały użyć 6 rakiet balistycznych podczas ataku na Kijów. Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że nie otrzymały wcześniej informacji o odpaleniu rakiet. Cele wykryły radary już w trakcie nalotu. Według Departamentu Zdrowia Państwowej Administracji Miejskiej w Kijowie w wyniku rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy rannych zostało co najmniej 12 osób.
2: Poranne fakty RMF Classic.
1: Dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie we wrześniu stacji bazowej łączności Starlink w Woli Karbowskiej na Mazowszu zostało zatrzymanych na terenie Niemiec. Teraz mężczyźni zostaną przekazani Polsce w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania.
3: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak dodał, że rząd nie ma wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby. Papież Leon XIV idzie dziś do szpitala. Badania pod fałszywym nazwiskiem i środki bezpieczeństwa w rzymskiej poliklinice Gemelli. Tam papież pojawi się w związku z operacją usunięcia guzka na płucu, przypomina dziś Il Messaggero. Papież ma przybyć do Gemelli przed południem. Termin operacji nie został ogłoszony. Na koniec rzut oka na korty. Turniej WTA w chińskim Wuhan rozpocznie za kilkanaście minut Maja Chwalińska. Rywalką Polki w pierwszej rundzie będzie Majar Sherif z Egiptu. Tenisistki grały ze sobą do tej pory 2 razy i bilans spotkań jest na razie remisowy.
0: Ja zapraszam już na kolejne fakty. Te o 7:00 wróci wtedy do nas Grzegorz, a teraz zerkamy porannie po raz pierwszy do pogody. Chłodno się zrobiło, na przykład na Podhalu, tam tylko 3 stopnie, ciut cieplej na Suwalszczyźnie, 4 stopnie, to w ogóle ładne ćwiczenie dykcyjne o poranku, ciut cieplej, 6 stopni na Mazurach, 8 w rejonie Poznania, 10 stopni w Gdańsku, powoli będzie światło do nas docierało, powoli będzie robiło się porannie, mam nadzieję, że ładnie, ale dzisiaj w programie pogodowym chmury, słońce i trochę przejaśnień do 14 stopni. Czas na śniadanie.

286 dzień roku, 13 października i wtorek, i Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru dzisiaj. To wszystkim, którym się udało już o poranku wbić w garnitur, najlepszego życzę. Ja pozostanę w stroju mniej zobowiązującym, radiowym. Świętuję ten dzień w oliwkowej koszuli. Mam nadzieję, że może być w wielu odcieniach, w wielu kolorach dzisiaj. Poranek RMF Classic obiecuję za to. Przede wszystkim w kolorach jesieni. Do 9.30 jesteśmy razem. Łukasz Wojtusik, dzień dobry. A jeśli rano chcecie zacząć dzień aktywnie, to proponuję wybrać sobie coś z setki naszej ukochanej Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Plebiscyt trwa. A wśród propozycji choćby taki rarytas jak muzyka z Dirty Dancing.

0: O tu jest chyba to takie słynne podnoszenie, tylko proszę bez odpowiedniej rozgrzewki tego nie robić. Muzyka z Dirty Dancing, najpiękniejsza muzyka filmowa nam towarzyszy. No a my sprawdzamy, co dziś ważnego się dzieje, wydarzy.
1: 3 przed 7. Te 3 tematy będą dziś ważne.
0: Po pierwsze, obchodzimy dzisiaj Dzień Ratownictwa Medycznego i to jest święto wszystkich ratowników, ratowniczek, pracowników systemu państwowego ratownictwa medycznego. Ja dziękuję, że jesteście tam, gdzie liczy się często naprawdę każda minuta i żebyście tak często nie musieli jeździć na sygnale, jak najrzadziej. Tego sobie razem życzmy. Po drugie, dokładnie 120 lat temu, 13 października 1906 roku powstała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To jest jedna z najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. A po trzecie, dziś w poranku, po 8:00, ważne ogłoszenie, będzie i filmowo, i muzycznie, i koncertowo, i połączymy przygotowania do świętowania Dnia Muzyki Filmowej. W ten sposób, przypominam, dzień już za 2 tygodnie, 27 października, sporo atrakcji dla Was szykujemy, a jedną z nich, związaną z twórczością Hansa Zimmera, ujawnię już za kilka chwil. Takie rzeczy tylko w śniadaniu mistrzów RMF Classic.
1: 3 przed 7 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Furmana. I o niej wam opowiem.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już dziś o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.

0: też czekamy dla tych i na tych, którzy chcą zostać zwycięzcami We Are The Champions, ponieważ w naszej zabawie twój filmowy cover w puli nagród, vouchery na 20, 10 i 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Co trzeba zrobić? No sprawa jest prosta. Nagrajcie swoje wykonanie jakiegoś utworu z muzyki filmowej, oznaczcie nas i walczcie o te 3 nagrody. Szefową jury zabawy naszej jest Kaja, a na wasze zgłoszenia czekamy tylko do końca tego tygodnia. Szczegóły konkursu twój filmowy cover znajdziecie na rmfclassic.pl, a u nas bardzo szczegółowo o pewnym zwierzątku opowie teraz Łukasz.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: To, co przed chwilą słyszeliście, to szczególnie utalentowany szpak, który nabierał mnie już wielokrotnie. Ostatnio na osiedlu usłyszałem z dachu gwizd wilgi, a wilgi odleciały już przecież pod koniec lata. Innym razem byłem pewien, że słyszę tokującego dubelta, rzadkiego ptaka spod mokłych łąk. A raz szukałem na podwórku kur, bo gdakanie było tak wierne, że nie miałem wątpliwości. I zawsze okazywało się, że był to jednak szpak. Śpiewa najchętniej z czubka drzewa, dachu lub anteny, ale jedzenia szuka na ziemi. Jest czarny z metalicznym połyskiem, a jesienią gęsto usiany jasnymi kropkami. Nie skacze po trawie jak wróbel, tylko krocze energicznie i co chwilę wbija ciup w ziemię. Rzadko jest sam, bo o tej porze roku trzyma się stada. Szpak naśladuje nie tylko ptaki. W mieście potrafi wpleść w piosenkę nawet dzwonek telefonu czy alarm samochodowy. Dla mnie to taki ptasi muzyk, który układa melodię ze wszystkiego, co usłyszał po drodze. Wieczorami szpaki zlatują się na wspólne noclegowiska, w trzcinach albo w koronach drzew. Zanim usiądą, tworzą nad nimi ogromną falującą chmurę. Tysiące ptaków skręcają w jednej chwili i prawie nigdy się ze sobą nie zderzają. Uważa się, że każdy pilnuje mniej więcej 7 najbliższych sąsiadów. Taki zsynchronizowany taniec utrudnia drapieżnikowi wybranie jednej ofiary. Za kilka tygodni większość naszych szpaków odleci na zachód i południe Europy. Nieliczne spróbują przezimować w mieście. Zanim odlecą, posłuchajcie ich uważnie. Tak jak robił to Wolfgang Amadeusz Mozart, który kupił szpaka wiosną 1784 roku, a w zeszycie wydatków zapisał nie tylko cenę, ale też nuty. Ptak gwizdał melodię z jego nowego koncertu fortepianowego. Przerobił ją trochę po swojemu. Oczywiście, a jakżeby inaczej, ale kompozytor i tak dopisał. To było piękne.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Od pana Chopina, Fryderyka Mazurek C-dur, opus 24 w wykonaniu Rafała Blechacza. Od Grzegorza Jasińskiego kolejna porcja faktów, już za chwilę co w faktach o siódmej.
1: Będziemy mówić o strategii NATO na wypadek ataku Rosji na kraje sojusznicze, o słowach prezydenta USA na temat porozumienia Ukrainy i Rosji i o raporcie Komisji do spraw Pegasusa.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama.

0: jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: Dzień dobry.
5: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
4: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
5: Interesujące, ale co to?
6: Lokata banku pocztowego.
5: Biorę.
6: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
7: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
8: Chyba rurka.
7: A, no faktycznie.
8: No.
9: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
10: Po reklamie.
11: Siódma, RMF Classic, RMF Classic Warszawa i kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego.
12: Jeśli ktoś jest na tyle głupi, by nas zaatakować, będziemy walczyć, powiedział naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, Aleksus Grynkiewicz. Podczas dwudniowej konferencji Warsaw Security Forum generał przedstawił teorię zwycięstwa, czyli strategię pokonania Rosji na wypadek ataku na kraje sojusznicze. Plan miał zostać przyjęty przez wszystkie 32 państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego.
13: Generał Aleksus Grynkiewicz przyznał, że plan jest bardzo prosty. W pierwszej fazie ewentualnego ataku wojska NATO mają nie dopuścić do zajęcia przez przeciwnika nawet skrawka terytorium Sojuszu. Ma to być możliwe dzięki szybkiemu uzyskaniu przewagi nad wrogiem. Będziemy prowadzić działania na ziemi, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. W ten sposób będziemy mogli zniszczyć formację wroga, który będzie pozbawiony dostaw, a dowódcy adwersarza nie będą w stanie zarządzać swoimi siłami. Mówił w Warszawie generał Grynkiewicz. Naczelny dowódca sił NATO w Europie podkreślił, że przewaga wywiadowcza sojuszu pozwoli odpowiednio wcześnie wykryć zbliżający się atak. Dzięki temu NATO ma zyskać czas na szybkie rozmieszczenie wojsk.
12: Relacjonował nasz reporter Jakub Rybski. Zgodzili się, bo ja tak mówię. W faktach RMF Classic zaskakujące słowa prezydenta Donalda Trumpa, który w weekend ogłosił porozumienie między Rosją i Ukrainą. Porozumienie, które dotąd nie jest przestrzegane.
14: Donald Trump w drodze do śmigłowca Marine One został zapytany o energetyczne zawieszenie broni zapowiadane przez niego między Rosją a Ukrainą. Strony były tym zaskoczone. Donald Trump stwierdził: zgodzili się. Wiecie dlaczego? Bo powiedziałem, macie się zgodzić, stwierdził Trump. Komentatorzy w USA mówią, że wszystko na to wskazuje, że faktycznie Trump ogłosił energetyczne zawieszenie broni, czyli wstrzymanie się od ataków na rafinerię bez zatwierdzenia tego przez Rosję i Ukrainę. Trump, odpowiadając też na inne pytania dziennikarzy, stwierdził, że myśli, że Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski.
12: Informuje z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. 11 zawiadomień do prokuratury dotyczących najwyższych państwowych urzędników, 130 posiedzeń, 77 przesłuchanych świadków. Tak opisuje ponad 2,5 roku swego działania Sejmowa Komisja Śledcza.

0: Śledcza badająca zakup i stosowanie w Polsce systemu Pegasus. Liczący 370 stron projekt raportu członkowie komisji przedstawiali wczoraj kilka godzin.
1: Imponują informacje o tysiącach badanych dokumentów i to, że uchylającym się świadkom komisja musiała wymierzyć ponad 40 kar porządkowych. Największe wrażenie robi jednak opinia biegłych ABW, która dopiero w ostatni piątek potwierdziła to, co wcześniej nie było pewne.
2: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Producent oprogramowania, izraelska firma NSO Group, miała pełen dostęp do danych kontroli operacyjnej.
1: Mówiła przewodnicząca Magdalena Sroka. Według niej kupujące Pegasusa CBA nie tylko kupiło nielegalnie za kilkadziesiąt milionów złotych i używało oprogramowania szpiegowskiego, ale też umożliwiło korzystanie z efektów tego innemu państwu, zdradzając przy tym wrażliwe dane o dziesiątkach swoich obywateli i obszary zainteresowania swoich służb. Według premiera to nie tylko skandal, ale i zbrodnia stanu.
0: Posiedzenie komisji obserwował Tomasz Skory.
3: Fakty o poranku w RMF Classic.
0: 10 kolejek piłkarskiej ekstraklasy za nami. Motor Lublin pokonał wczoraj na wyjeździe 3-2 Radomiaka, a w Katowicach w zaległym meczu wygrana GKS-u, który 2-1 pokonał wieczystą Kraków.
4: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem i niekiedy trzeba było po prostu rzucić tak zwaną ofiarność, która może nie jest jakby najbardziej lubiana przeze mnie, ale ogromnie ją doceniam.
0: Podkreślał po meczu trener Gieksy Rafał Górak.
5: O 7.30 kolejne wieści od Grzegorza Jasińskiego z kraju i ze świata. My na mapę pogodową teraz zerkamy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: W jesienną strefę chłodu, co dla niektórych oznacza również strefę dyskomfortu, weszliśmy właśnie. Teraz od 4 do 10 stopni najchłodniej jest na Podhalu i na Suwalszczyźnie. 6 stopni mamy na Mazurach, 8 miejscami w Wielkopolsce, proszę, 10 stopni w Trójmieście, między innymi w Gdańsku. Dziś maksymalnie 14 stopni, poniedziałek będzie dniem z chmurami, z przejaśnieniami, może trochę pokropić deszcz, na przykład przed południem na Mazurach i na Podhalu też.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: 6:55 na śniadanie mistrzów. Serdecznie Państwa zapraszam do stołu do 9:30. Jesteśmy razem w RMF Classic. Będę z Wami z dużą przyjemnością. Jak zwykle, Łukasz Wojtusik, cześć.
7: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
5: Imieniny dziś Edwarda i Teofila. Wszystkiego dobrego, a wśród urodzonych 13 października niebanalne nazwiska są Paul Simon, tak, ten z duetu Simon & Garfunkel, oraz Jan Kanty Pawluśkiewicz, tak, tak, ten właśnie współtwórca Anawy, autor muzyki do wielu polskich filmów i nie tylko. Dobrego panowie, zdrowia także. A my dzisiaj w Śniadaniu Mistrzów odwiedzamy obywatelkę Cepelię w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nas z kolei odwiedzą twórcy spektaklu Wojna na Słowa, który opowiada o wojnie informacyjnej i rosyjskiej dezinformacji. Ten ważny temat po 9:00 w Śniadaniu Mistrzów.
7: Śniadanie Mistrzów. Super przygoda.
5: Muzycznie? Pewnie, że super przygoda także. Top 100 muzyki filmowej w RMF Classic, a w nim w plebiscycie utwór urodzinowego dziś Paula Simona z Absolwenta. 6:07. Hello.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Klaus Doldinger i dźwięki prosto z okrętu. Ten statek nazywa się Śniadanie Mistrzów, RMF Classic, a w nim Maciej Korkuci, jego historyczna opowieść, koniec wieku XVIII będzie i historia prawdziwa jednego z pierwszych kawalerów orderu Virtuti Militari.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 13 października 1794 roku do podwarszawskiej Pragi dotarł ze swoimi żołnierzami generał Antoni Poniński. Było już po tragicznej bitwie maciejowickiej. Poniński to heroiczna i tragiczna postać zarazem. Jeden z najbardziej walecznych obrońców niepodległości w latach 90. XVIII wieku. I jeden z tych, którzy do końca życia, a i po śmierci borykać się musieli z bagażem fałszywych oskarżeń i niezasadnych pretensji. A był Antoni Poniński jednym z pierwszych kawalerów Virtuti Militari. Order otrzymał za męstwo wykazane w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja. Równie solidnie walczył pod wodzą Kościuszki w czasie powstania kościuszkowskiego. Uczestniczył w wielu bitwach. Sam Kościuszko wręczał mu awans generalski. W nieszczęsnej bitwie pod Szczekocinami, mimo odniesionych ran, Poniński skutecznie dowodził lewym skrzydłem, opanował nastroje paniki i uchronił Wojsko Polskie przed całkowitym zniszczeniem. Walczył dalej, z reguły skutecznie. Kiedy 10 października 1794 Kościuszko rozpoczynał bitwę pod Maciejowicami, liczył na to, że Poniński wzmocni jego siły. Kościuszko miał 7 tysięcy żołnierzy, Rosjanie 12 tysięcy. Poniński przydałby się ze swoimi niemal 4 tysiącami podkomendnych. Tyle, że był dosyć daleko, bo dzieliło go aż 40 kilometrów od miejsca wydarzeń. Wysłany do niego rozkaz został przejęty przez Rosjan. Dopiero drugi trafił w jego ręce, ale to trwało. I Poniński, mimo że natychmiast ruszył pod Maciejowice, nie mógł wpłynąć na los bitwy, która już trwała. Żołnierze w ciągu kilku godzin przeszli 35 kilometrów i nie zdążyli. Poniński był niespełna 5 kilometrów od Maciejowic, kiedy bitwa definitywnie zakończyła się klęską Polaków. Kościuszko poszedł do niewoli i on i wielu innych obciążali Ponińskiego, nie wiedząc, że ten naprawdę zrobił wszystko, co mógł. Po Maciejowicach wrócił do podwarszawskiej Pragi. Wielu oficerów później świadczyło o bohaterstwie i szaleńczym marszu, a nie o dyktatorstwie dowódcy, ale to się nie przebiło do szerszej opinii. I dopiero ponad 100 lat po śmierci Antoniego Ponińskiego dokładnie opisano jego prawdziwe zasługi i pełną historię tragicznych zabiegów w czasie bitwy pod Maciejowicami. Antoni Poniński, bohater niedoceniony.

0: Na drodze poranka, muzyka z Człowieka Ringu, Thomas Newman, 7:21. Przenosimy się do stolicy, na ulicę Towarową, która pozostawia ponad sporo do życzenia i dlatego drogowcy postanowili się za nią zabrać, z nią zaprzyjaźnić i ponoć będą do niej wracać.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Przy ulicy Towarowej już w ubiegły weekend drogowcy ciężko pracowali, wrócą na tą ulicę w ten weekend, a to wszystko prace doraźne, potrzeby są większe.
2: Wiadukt w ciągu ulicy Towarowej wymaga gruntownej przebudowy, taką też w najbliższej przyszłości przejdzie. Trwają już przygotowania do tej inwestycji, a do tego czasu robimy wszystko, aby pozostał otwarty. Właśnie temu podyktowana była zmiana organizacji ruchu na wiadukcie, którą wdrożyliśmy na przełomie marca i kwietnia. Temu też służyć będzie wymiana nawierzchni, czego konieczność wykazała ekspertyza obiektu.
0: Najbliższe prace przy Towarowej już w ten weekend opowiadał o nich Maciej Dziubiński z ZDM-u warszawskiego.

0: serialu Rycerz Siedmiu Królestw. Dan Romer i temat Arrival in Ashford. Już prawie 7:27, zbliżamy się do kolejnej porcji faktów w Śniadaniu Mistrzów, a w nich między innymi kwestia bezpieczeństwa w szkołach i na uczelniach, a także gdańscy radni, którzy zagłosowali za utworzenie metropolii, która ma połączyć pomorskich samorządów wiele.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 7.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Studenci pierwszego roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przejdą obowiązkowe szkolenia z zachowania w razie wtargnięcia agresora na teren uczelni. Tak zdecydowały władze KUL, które wcześniej zawiadomiły policję o zachowaniu jednego ze swych studentów, 21-letniego Ukraińca, zapowiadającego popełnienie zabójstwa przypadkowej osoby i namawiającego inną osobę do współudziału. Mężczyzna został zatrzymany za kierownicą taksówki, przy sobie miał nóż, w domu dwa specjalistyczne noże do rzucania. Usłyszał zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa na tle rasistowskim. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Szkolenia dla 3,5 tysiąca studentów zaczną się dziś po godzinie 9.
2: Poznaj fakty.
1: Gdańscy radni zagłosowali za utworzeniem metropolii, która ma połączyć 61 pomorskich samorządów. Gdański obszar metropolitalny ma ułatwić im wspólne planowanie inwestycji, rozwój regionu i, jak zaznacza burmistrz Rumi Michał Pasieczny, transportu.
3: Wzmacniamy i rynek pracy, i przedsiębiorców tutaj w rdzeniu metropolii, a jednocześnie damy możliwość szybszego dojazdu z obwarzanka bardzo smacznego naszej metropolii.
4: To nie wchłonięcie mniejszych przez większe podmioty, ale ja odbieram to jako polisę ubezpieczeniową dla małych gmin przed peryferyzacją. Dzięki synergii 61 samorządów zyskujemy narzędzia, środki unijne, fundusze i siłę przebicia.
1: Argumentowała Sylwia Szczurek, burmistrz Krynicy Morskiej, najmniejszego miasta w powstającej metropolii. Piłkarki reprezentacji Polski zagrają dziś z Belgią rewanżowy mecz pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Biało-czerwone na wyjeździe przegrały 0-1, liczą, że uda im się odrobić straty. Spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o godzinie 18.
0: Kolejne spotkanie z faktami o 8 w RMF Classic. Mówią, że na Edwarda to jesień już... Twarda. Edwardom imieninowo życzę nieustająco wszystkiego dobrego, bez względu na to, co dziś w pogodzie. A w pogodzie jesień, chłodna jesień. Dziś i jutro nie więcej niż 14 stopni, teraz od 4 do 10 stopni. Poranek mamy z chmurami, z przejaśnieniami, z lekkim, ale chłodnym wiatrem. A wśród propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej w RMF Classic, który szykujemy na finał oczywiście Dnia Muzyki Filmowej, mamy między innymi takie trio, które śpiewa, że dla miłości i z miłości to wszystko. Ja coś o tym wiem.

0: Piękne dźwięki z Ziemi Obiecanej to także jedna z naszych propozycji plebiscytowych. Muzyka Wojciecha Kilara. Możecie na nią cały czas głosować w Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Szczegóły głosowania na rmfclassic.pl. A u nas teraz szczegółowo przyglądamy się temu, co dziś w prasie.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Ministerstwo Edukacji chce poprawić bezpieczeństwo w szkołach, szykuje zmiany w prawie. To pokłosie ataków, do jakich dochodziło w ostatnich dniach w szkołach na terenie naszego kraju. Jakie są pierwsze propozycje? Oprócz ćwiczeń ewakuacyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, wprowadzić jeszcze inne ćwiczenia reakcji szkoły, na przykład na zamach terrorystyczny, na atak nożownika, a także na inne zagrożenia. Rozważane jest także wprowadzenie w szkołach zamków, które pozwolą automatycznie blokować drzwi od wewnątrz w sytuacji zagrożenia. Dyrektorzy także mają dostać nowe uprawnienia. Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. My zmieniamy temat. Centralny rejestr umów miał zwiększyć przejrzystość wydatków publicznych, ale Rzeczpospolita pisze, że co trzecie konto założone w systemie nie zawiera żadnych danych o umowach. Choć zarejestrowano już około 41 tysięcy instytucji w tym systemie, to informacje o zawartych kontraktach publikuje tylko 26 tysięcy z nich. Co na to eksperci? Wskazują, że problemem jest tu brak skutecznego nadzoru, a także brak kar za niewypełnienie obowiązku wpisu do rejestru. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej przeczytacie. I jeszcze fascynująca opowieść z Newsweeka na puentę. Kto chce zarobić na podobieństwie do prezydenta Polski? Kto zarobić może? O tym pisze w nowym wydaniu Newsweek, to zresztą temat okładkowy. Chodzi o skojarzenia, może podpinanie się pod markę osobistą, jaką jest przecież publiczna osoba pana prezydenta Nawrockiego. No i tak mamy. Internetowy sklep, który budzi skojarzenia z Karolem Nawrockim. Czytam o tym, że jest także pomysł na kluby bokserskie firmowane nazwiskiem podobnym do nazwiska naszego prezydenta. Kto chce zrobić biznes na popularności prezydenta Nawrockiego? Kto próbuje to zrobić i po jakie sięga narzędzia? To próbuje sprawdzić na takim w artykule, który przeczytacie w nowym Newsweeku.

0: Opowiadaj mi tak, Zbigniew Wodecki. 11 minut brakuje do godziny 8. Słuchacie Śniadania Mistrzów w RMF Classic, w którym teraz opowieści różnej treści, takie opowieści, o których no, nie zawsze chcemy opowiadać, ale opowiadamy.
1: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: No bo przecież przyjemniej byłoby opowiadać, że paliwko znów potaniało i... A tu nie, niestety. Igor Skrzypek, zapraszam na pasaż.
3: Dzień dobry, niestety tak. Opowiemy o nieszczęśliwej siódemce. Siódemce z przodu przy cenach benzyny na stacjach, bo maksymalna stawka za benzynę 95-oktanową to dziś już 7 zł i 6 groszy. I nie mamy dobrych wieści dla kierowców, bo wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Mamy aktualizację cenników w rafineriach, ale na pocieszenie, żeby nie było tak smutno, nieco tańszy jest olej napędowy. Tu możliwe będą drobne obniżki, kilkugroszowe. Stawka za litr może niebawem zejść poniżej 8 zł. Dzieje się tak dlatego, że na rynku diesla trwają gorączkowe ruchy, by zwiększyć dostępność tego paliwa. Jak wiemy, Stany Zjednoczone porozumiały się z Rosją w sprawie eksportu setek tysięcy ton oleju napędowego na swój rynek, więc właściwie importu. To jednak kropla w morzu potrzeb i zdaniem analityków długoterminowo nie odmieni sytuacji na rynku.
4: Ten wpływ oczywiście będzie, natomiast on będzie nieznaczny. Więc jeżeli mamy mówić o cenach w Polsce, to wydaje się, że wpływ na ceny w Polsce będzie... wydaje się bardziej emocjonalny niż faktyczny.
3: Mówił w rozmowie z radiem RMF24 analityk rynku paliw Przemysław Bryksa. W tańszym sprowadzaniu oleju napędowego nie pomaga kondycja złotego. Kluczowy na tym rynku dolar o poranku kosztuje 3,92 zł, euro 4,38, frank szwajcarski 4,71, funt brytyjski 5,18 zł.
0: No teraz ciekawa konstatacja związana z tym, że złoty słaby, drogie paliwo, no bo nic dziwnego, że coraz więcej osób myśli, no może zmienię pracę, wskazują na to najnowsze badania.
3: Tak, badania rynku przeprowadzone przez grupę Manpower. 40% ankietowanych chce zmienić miejsce zatrudnienia. No, nadal jest to mniej niż połowa, ale w skali roku odsetek ten wzrósł o 5 punktów procentowych. Motywatorem są oczywiście pieniądze. To główny cel dla niemal 70% pracowników. Dopiero później są jakieś ciekawe benefity albo ciekawy zakres obowiązków. Chodzi o pieniądze, ale jest też grupa najwierniejszych podwładnych, można by rzec, że najtwardszy elektorat. 17% deklaruje, że nic nie skłoni ich do zmiany pracy.
0: Ja rozwiązałbym tutaj i rozpoczął kolejny wątek, ale nie zrobię tego. Ja bardzo lubię Śniadanie Mistrzów i na przykład mogę się wiele z niego dowiedzieć w pasażu ekonomicznym. Również Igor Skrzypek był z nami.
3: Ja
0: wielkie
3: też
0: dzięki.
3: Bardzo lubię, dziękuję.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
1: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.

0: Ulepimy dziś bałwana, tak, skrajnie lodu z drugiej części. Do tego bałwana to jeszcze czekajmy. Spokojnie, spokojnie, jeszcze dwa miesiące. Jesień mamy.
1: Wystraszyłeś mnie.
0: Że
1: naprawdę.
0: Już, tak? Nie, no to spokojnie.
1: Bo najpierw, wiesz, te opony ja się, zimowe. Nie.
0: Najpierw, Grzegorzu, zagram Last Christmas, a dopiero potem się zacznie.
1: Okej.
0: Okay. 3 minut brakuje do 8, a 8 już zupełnie serio. Kolejna porcja faktów od Grzegorza Jasińskiego. A w faktach?
1: W faktach będziemy mówić o opinii Polaków na temat tych alertów RCB, o działaniach władz na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i o deklaracjach dotyczących budowy metra w Krakowie.
2: Reklama.
3: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
3: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl.

0: Zbliża się ósma, słuchacie RMF Classic, RMF Classic Warszawa, czas na fakty. Grzegorz Jasiński ma dla nas.
1: Za nami kolejna noc z alertem RCB. Ogłoszono go kwadrans po czwartej na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach alert odwołano. O ogłaszane alerty pytaliśmy w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Połowa Polaków pozytywnie ocenia to, jak często otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ale wyniki badania radykalnie się zmieniają, gdy spojrzymy na odpowiedzi w poszczególnych województwach.
2: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. Weźmy na przykład województwa lubuskie i lubelskie. I nie pomylmy, tak jak niedawno zrobiło to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Bardziej przychylni są jedynie mieszkańcy województwa opolskiego. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu. Mieszkańcy obu tych regionów nie są też zachwyceni treścią alertów. Zdecydowana mniejszość stwierdza, że SMS-y są w ogóle przydatne.
1: Podsumowuje nasz reporter Igor Skrzypek. Po serii ataków nożowników w szkołach sprzed tygodnia władze zdecydowały o wzmocnieniu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i ich okolicach. Wczoraj odbyła się odprawa z udziałem premiera, ministrów oraz szefów służb. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół. Pod lupą służb jest także internet.
3: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział na piątek nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych.
4: Czyli Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawiciele Telegramu, na których będę chciał przedstawić informacje z naszego monitoringu z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści, które się pojawiają.
3: Szef MSWiA poinformował, że akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
5: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
3: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób, tylko w ciągu ostatniej doby 18.
1: Informuje reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Fakty, opinie, komentarze.
1: Projekt budowy metra w Krakowie musi zostać zrealizowany. Takie zapewnienie składa premier Donald Tusk. Szef rządu był pytany, jak będzie wyglądała współpraca z nowym prezydentem Krakowa. Przypomnijmy, Łukasz Gibała pokonał w drugiej rundzie głosowania kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, senator Monikę Piątkowską.
7: I ta idea metra musi się zrealizować i rząd na pewno będzie pomagał, jeśli powstaną, ale to musi być współpraca tam, z tamtej strony musi być też realny wkład.
1: Prezydent elekt Krakowa Łukasz Gibała przyznał wczoraj w rozmowie z Piotrem Salakiem w radiu RMF 24, że na metro pieniędzy nie ma.
8: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską. Jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metro, ale moim zdaniem to była raczej obietnica z cyklu tych cóż szkodzi obiecać. No to...
1: Cała rozmowa z Łukaszem Gibałą jest na rmf24.pl. Na koniec dobre wieści z turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Maja Chwalińska wygrała pierwsze

0: Do seta w meczu z Majer Sheriff z Egiptu 6-3. Trwa drugi set, trzymamy kciuki.
1: I będziemy się oczywiście przyglądali temu, co będzie działo się na korcie z udziałem Polki. 8:03, sprawdzamy co w pogodzie, a o 8:30 powrócą wieści z kraju i ze świata.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
1: Jest pogodowa aktualizacja. Dzisiaj chłodno do 14 stopni. Jutro ma być drobinę cieplej. Nawet 17-18 stopni się zapowiada. Dobrze, dobrze. Ocieplenie przyjdzie z zachodu i oby utrzymało się jak najdłużej. Będziemy trzymać kciuki. Teraz 4 stopnie w Zakopanem, czyli chłodno, chłodniutko. W centrum od 5 do 8 stopni. Maksymalnie dzisiaj stopni, jak powiedziałem, 14. Do tego chmury, trochę przejaśnień i chłodny, lekki wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
1: 7:45, Hans Zimmer, wiadomo, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej to jest. Wiecie, czy nie wiecie, ale to nazwisko już za moment zostanie przeze mnie powiązane z Dniem Muzyki Filmowej, z konkursem i koncertem. Hans Zimmer, niech zostanie w waszej pamięci, szczegóły za mniej więcej kwadrans, a wcześniej łączenie z Lidią Krawczuk, która szykuje dla nas wieści zza oceanu i opowie o kolejnej historii związanej z Donaldem Trumpem. A jeszcze odwiedzimy dzisiaj obywatelkę Cepelię przed 9:00.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
1: I od rana muzyczne frykasy w RMF Classic. Dziś Hey Jude, The Beatles. Hey.

kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Muzyka z Robin Hooda, grupa Klanat we wtorkowym śniadaniu mistrzów. To za nami, a przed nami wyprawa za ocean. Donald Trump spotkał się z ostrą krytyką we własnej partii za porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące importu rosyjskiego oleju napędowego. Jak informuje Washington Post, część republikanów dołączyła do demokratów, oskarżając prezydenta o łamanie amerykańskiego prawa i finansowe wspieranie Rosji w czasie wojny przeciwko Ukrainie. Sprawę śledzi dla nas w Waszyngtonie Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: 7 senatorów z obu partii podpisało wspólne oświadczenie, w którym domaga się wycofania decyzji. Ich zdaniem import rosyjskiego paliwa narusza ustawę z 2022 roku zakazującą sprowadzania rosyjskich surowców energetycznych do Stanów Zjednoczonych. Szczególnie ostro zareagował republikański senator Tom Tillis, który w telewizji NBC przypomniał, kto ponosi odpowiedzialność za wojnę w Ukrainie. Jeśli prezydent Trump chce położyć kres kryzysowi w dostawach energii, to po pierwsze musi właściwie rozwiązać sytuację w Iranie. A po drugie, musi uznać, że to Władimir Putin, a nie Zełenski, rozpoczął tę wojnę. I to Władimir Putin ponosi odpowiedzialność za ceny energii w takim stopniu, w jakim są one związane z sytuacją w tej części świata. To również Władimir Putin zakłócił dostawy żywności, przez co ludzie w Afryce głodują. Więc proszę, naprawdę proszę, przestańcie obwiniać naród ukraiński i prezydenta Zełenskiego. Oni walczą o życie, a Władimir Putin chce ich dosłownie zamrozić na śmierć w nadchodzących miesiącach. Były wiceprezydent Mike Pence ocenił, że zniesienie sankcji oznacza rzucenie koła ratunkowego rosyjskiej machinie wojennej. Republikański kongresmen Don Bacon zarzucił Trumpowi słabość wobec Putina, a Brian Fitzpatrick zapowiedział projekt ustawy blokującej zakupy rosyjskiej ropy. Departament Skarbu czasowo dopuścił import rosyjskiego oleju napędowego do kwietnia przyszłego roku. Biały Dom tłumaczy decyzję koniecznością obniżenia cen paliw, które gwałtownie wzrosły w związku z wojną z Iranem. Trump broni porozumienia i przekonuje, że podjął właściwą decyzję w interesie Amerykanów. Część republikanów popiera prezydenta. Senator John Barrasso argumentuje, że Trump musi pogodzić dwa cele: zakończenie wojny w Ukrainie i obniżenie kosztów energii dla amerykańskich rodzin.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
1: Nie ma co odliczać, sprawa jest prosta. 14 dni, czyli 2 tygodnie zostały do Dnia Muzyki Filmowej i szukamy jeszcze kolejnych atrakcji dla Was. Mamy ich naprawdę już sporo, wystarczy zerknąć na naszą stronę rmfclassic.pl, a w Dniu Muzyki Filmowej, ho, to dopiero będzie się działo. No na razie nie mogę jeszcze zdradzić co, ale słuchajcie, Śniadania Mistrzów, bądźcie z nami w kontakcie, bo naprawdę szykuje się cały dzień pełen niespodzianek. Chciałoby się powiedzieć od Tatr aż po Molo w Sopocie. Tyle powiedzieć mogę teraz. A wyobraźcie sobie, że pamięć o wszystkich filmach i serialach została w tajemniczy sposób wymazana. No i tylko wy pamiętacie zwroty akcji. Każde zakończenie i każde filmowe zakończenie. Macie szansę, by wskazać innym jeden tytuł, który będą mogli odkryć zupełnie od nowa. Który film polecicie i dlaczego? Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy w Dniu Muzyki Filmowej podwójnymi biletami na koncert The World of Hans Zimmer, A New Dimension, a w nim wyjątkowe suity orkiestrowe Zimmera zaaranżowane specjalnie na potrzeby tej produkcji. To będzie spotkanie, które połączy się z imponującymi projekcjami wizualnymi, efektami dźwiękowymi, będą poruszające występy solistów. No, będzie naprawdę sporo niespodzianek. Konkurs trwa na rmfclassic.pl. No a my zagramy muzykę Hansa Zimmera w poranku. Pewnie, że tak.
0: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

0: Dobre wieści od Mai Chwalińskiej. Będziemy na korcie już za chwilę w kolejnej odsłonie Faktów RMF Classic. O 8.30 także warsztaty dla filmowców, spotkania z twórcami, pokazy konkursowe. Wszystko w Szczecinie z okazji festiwalu filmowego, który tam się rozpoczyna.
1: Reklama.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Po reklamie.

0: 8.30. Czas na fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: 5000 litrów środków biobójczych i alkohol etylowy w plastikowych butelkach. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi zlikwidowali w Pabienicach w Łódzkiem nielegalną rozlewnię alkoholu. Zatrzymali 4 osoby. Z ustaleń śledczych wynika, że do produkcji alkoholu grupa wykorzystała ponad 64 tysiące litrów preparatu biobójczego.
2: Czas na fakty RMF Classic.
1: Warsztaty dla filmowców, spotkania z twórcami i pokazy konkursowe. Rozpoczyna się 21. Szczecin Film Festival. Widzowie będą mieli do wyboru ponad 50 filmowych propozycji. Tematyka tych filmów odzwierciedla to, co nas aktualnie porusza, mówi Małgorzata Frymus, dyrektor festiwalu.
3: To są takie tematy, które najbardziej ludzi dzisiaj dotyczą. Oczywiście zmiany klimatyczne. To jest wojna w Ukrainie, choć już nie w takim natężeniu, jak to było kilka lat wcześniej. Oczywiście AI to jest też to, co ludzi bardzo interesuje. To są różne tematy. To są czasami zwykłe ludzkie nieporozumienia, zwykłe ludzkie zainteresowania. To w naszych filmach się odbija.
1: Szczecin Film Festival potrwa do 20 października, a o awans do drugiej części baraży o mundial zagrają dziś polskie piłkarki. Biało-czerwone na stadionie w Gdańsku podejmą reprezentantki Belgii. Podopieczne Niny Patalon muszą odrabiać dziś straty, bo pierwszy mecz na wyjeździe przegrały 0-1.
4: W każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu. Jest w nas dużo energii, dużo motywacji, dużo takiej chęci pokazania tego, co zabrakło, żeby ten pierwszy mecz wygrać.
1: Mówiła Paulina Dudek, pierwszy gwizdek w Gdańsku o 18.
0: Kolejne fakty o 9 w RMF Classic. No oczywiście cały czas będziemy przyglądali się temu, jak sobie radzi na korcie Maja Chwalińska. Trzymamy mocno cały czas kciuki. Chmury tymczasem i przejaśnienia na Śląsku, w Małopolsce, w centrum kraju, na zachodzie, w rejonie Zielonej Góry. Ładnie. 4 stopnie w Zakopanem, 5-6 w centrum, 10 w Gdańsku, na Mazurach. Może jeszcze rano i przed południem odrobinę pokropić deszcz. Po południu szykujcie się na deszcz także na wschodzie kraju. Dziś maksymalnie 14 stopni. Szykujcie się także na kolejne propozycje w poranku do naszego zestawienia plebiscytu Top 100 muzyki filmowej w RMF Classic 27 października, w Dniu Muzyki Filmowej. Przez cały dzień będziemy grali listę, którą wy ułożycie od setnego do pierwszego miejsca, a na tej liście wśród propozycji Adele Skyfall.

0: Skyfall, nasza kolejna z propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej w RMF Classic, a teraz propozycja zwiedzania od obywatelki Cepeli. Taka wiadomość przyszła, tak serio? Od kolorowych dywanów i ceramiki po meble, biżuterię i słynny, ale wysokiej klasy kicz PRL. W Muzeum Narodowym w Krakowie można już oglądać wystawę Obywatelka Cepelia. A na ekspozycji, no, przypomnimy sobie trochę historii organizacji, której wyroby przez 4 dekady zdobiły wiele polskich mieszkań.
1: Cepelia odnosi się do konkretnego przedsiębiorstwa, które funkcjonowało w czasach PRL-u, spółdzielni, która produkowała na masową skalę, można powiedzieć, design do przestrzeni przede wszystkim mieszkalnych. Więc to jest, definicja jest bardzo konkretna, historyczna tego, co to znaczy Cepelia. Ale na tej wystawie pokazujemy coś, co jest całkowicie nieoczekiwanym portretem tejże Cepeli, bo ona obrosła swego rodzaju mit czegoś wtórnego, prowincjonalnego, nieciekawego, banalnego. Wystawa pokazuje, że było dokładnie odwrotnie, że był to fenomenalny ośrodek polskiego wzornictwa, gdzie produkowano bardzo wysokiej klasy, zarówno inspirowane ludowością, tkaniny, meble czy stroje, ale także modernistyczne meble, modernistyczne wyposażenie, elementy wyposażenia wnętrz, znakomitą ceramikę.
0: Wyjaśnia profesor Andrzej Szczerski, szef Muzeum Narodowego w Krakowie.
2: Cepelię pokażemy ogromną, to jest chyba najlepsze określenie tego, co można tutaj zobaczyć, więc też taką wielowątkową jej działalność, a więc działalność, która była działalnością handlową, również eksportową, edukacyjną, bo ona poprzez właśnie swoje sklepy, ale też poprzez działalność, nie wiem, wydawniczą chociażby, czy pamiątkarską, edukowała społeczeństwo. Też jej zaangażowanie w wyposażenie instytucji publicznych. Tutaj są na przykład obiekty z Wawelu, czy też z Pałacu Kultury i Nauki. To jest, myślę, że bardzo ważny wątek, ale też pokażemy modę i galanterię, którą zobaczymy, którą można było nabyć w Cepeli.
0: Opowiadała Przemkowi Błaszczykowi nam dr Anna Wiszniewska, współkuratorka wystawy Obywatelka Cepelia, którą to wystawę zobaczycie w Muzeum Narodowym w Krakowie do 21 lutego przyszłego roku.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Żelazna porcja wiedzy.

0: Entertainer, Scott Joplin i oczywiście Lang Lang przy fortepianie. A jeszcze przed dziewiątą pakiet wieści od pana profesora nam się należy i wycieczka szlakiem motoryzacji.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.

0: do takiej temperatury, która przypomina lato. To jest chyba przesłanie Time to Say Goodbye. Chłodny poranek trwa, ja mam gorące wieści od pana profesora, który przygląda się historii motoryzacji we wtorki i w czwartki w Śniadaniu Mistrzów. Dziś kolejna część opowieści prosto z Europy.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Człowiekiem, o którego dokonaniach w motoryzacji chciałem teraz Państwu opowiedzieć, był Giovanni Angeli. Samo to nazwisko niewiele mówi zapewne słuchaczom. Natomiast Giovanni Angeli 11 lipca 1899 roku stworzył w Turynie fabrykę, którą nazwał Fabrica Italiana Automobili Torino. A jak się odczyta pierwsze litery tej nazwy, to wychodzi Fiat. Sam Giovanni Angeli był biedny, co nie pozwalało mu stworzyć fabryki z własnych pieniędzy, ale był bardzo przekonywujący. I okazało się, że udało mu się w dość krótkim czasie zdobyć aż 30 udziałowców i zgromadzić kwotę bardzo wielką wtedy, na początku XX wieku, 800 tysięcy lirów. I wobec tego w 1900 roku ruszyła właśnie fabryka Italiana Automobili Torino, czyli Fiat. W 1900 roku zbudowano 24 samochody, ale Angeli dążył do tego, żeby stale ten swój biznes rozwijać, przy czym, co ciekawe, bardzo duży nacisk kładł na estetykę swoich samochodów, wiedząc, że no, kupuje się oczami. Wobec tego jego samochody zaczęły być modne na świecie. W 1903 roku powstała montownia Fiata w Nowym Jorku. W 1924 roku w Moskwie. W Polsce początkowo był salon sprzedaży Hermana Mayera, ale od 1922 roku funkcjonowała w Warszawie montownia Fiata, więc w czasach międzywojennych myśmy też już mieli polskiego Fiata. No ale wiadomo, potem nastąpiła wojna, wszystko się zmieniło. Natomiast za czasów Edwarda Gierka została zawarta umowa pomiędzy FSO, czyli Fabryką Samochodów Osobowych w Warszawie, która produkowała samochody o nazwie Warszawa, ale bardzo nienowoczesne. Natomiast Fiat wprowadził do FSO swój produkt w postaci Fiata 125 i ten samochód rzeczywiście zmotoryzował Polskę. Ale jeszcze bardziej głęboka motoryzacja Polski przez Fiata nastąpiła w 1971 roku, dlatego że wtedy zaproponowano, aby w Polsce były montownie, i to od razu dwie, w Bielsku Białej i w Tychach, Fiata 126P, malucha tak zwanego, zresztą bardzo popularnego. I tych maluchów wyprodukowano i sprzedano aż ponad 3 miliony.

0: Poranny marsz w śniadaniu mistrzów trwa w wykonaniu klasycznym marsza Leckiego od pana Strausa. 3 minuty brakuje do 9:00. Maszerujemy do kolejnej odsłony faktów. Grzegorz Jasiński wie co w faktach.
1: W faktach zapowiedzi komendanta głównego policji w sprawie bezpieczeństwa w szkołach, opinie z Lublina w sprawie przydatności alertu w RCB i zapowiedzi PKP, że kolej przyspieszy, choć dziś akurat w Śląskiem są problemy i zwolniła.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu

0: 9 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Po reklamie.
4: Jest 9, są fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
5: Będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba, zapowiada komendant główny policji Marek Boroń. W ostatnich dniach w związku z tragicznymi incydentami w szkołach, placówki i ich okolice patroluje 25 tysięcy funkcjonariuszy dziennie. Według szefa policji dyrektorzy powinni wprowadzić jasne wytyczne dotyczące kontroli plecaków uczniów.
6: My nie możemy się godzić na to, żeby osoby młode wnosiły do szkół przedmioty niebezpieczne. Bo to jest zakazane. W związku z tym, jeżeli coś jest zakazane, musimy zażądać od młodych ludzi, aby pokazywali, co mają przy sobie. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób.
7: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
6: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła poprzez swoją ochronę, poprzez bramki czy jakieś inne narzędzia techniczne. My oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
5: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Alert RCB nad ranem znów obudził mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ogłoszono go kwadrans po czwartej na terenie tych województw w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach alert odwołano. W najnowszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM połowa badanych uznała, że alerty RCB przychodzą tak często jak powinni, ale to średnia dla całej Polski. Innego zdania są mieszkańcy województw, gdzie alerty przychodzą najczęściej.
8: Za dużo, proszę pana, zdecydowanie za dużo. Są te alerty, nic z tego nie wynika.
9: Ludzie przestają być wrażliwi na nie.
10: Wcale się nie boją i lekceważą te alerty.
11: Czy one są przydatne?
10: Myślę, że nie. Dlatego, że i tak nie mamy gdzie się schronić i nie reagujemy po prostu na nie. Uważam, że jest ich za dużo.
12: Za dużo, stanowczo. Ciągle się w komórkę patrzy i jedno i to samo.
13: Przychodzę non-stopa i tak nic się nie dzieje. Jak dla mnie, to może ich nie być.
5: Te głosy mieszkańców Lublina zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
5: Kłopoty pasażerów kolei śląskich w okolicach Raciborza. Jeden z porannych pociągów relacji Racibórz-Katowice połamał pantograf. Ruch został wstrzymany, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pociągi dalekobieżne skierowano na trasę okrężną przez Rybnik i Wodzisław Śląski. Ogólnie na kolei ma być jednak wkrótce szybciej. 13 grudnia zmieni się rozkład jazdy, będą nowe połączenia, a pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
14: Z Gdańska do Warszawy, Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
5: Wymienia prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Od grudnia pociągi mają też odjeżdżać o stałych godzinach między tymi samymi miastami.
15: Nawet jeśli nie będzie to połączenie bezpośrednie, to ta łatwość przesiadek będzie wyższa, bo jeśli będziemy mieli na przesiadkę na przykład 15 minut, będą jakieś niewielkie opóźnienia, to za godzinę będzie następny pociąg. To też jest ważne, że ten system stanie się bardziej przewidywalny.
5: Przekonuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Awans do drugiej rundy turnieju WTA.

0: Jej 1000 w Wuhan wywalczyła Maja Chwalińska. Polska tenisistka pokonała Majer Szerif z Egiptu 6-3, 6-2. W drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Marii Buzkową. A po południu awans do ćwierćfinału turnieju w Szanghaju powalczy Hubert Hurkacz. Nasz tenisista zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
1: Tyle na razie, a z faktami wrócimy do Was. Grzegorz Jasiński, wieści z kraju i ze świata już przygotowuje na 10 w RMF Classic.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
1: A poranek z przejaśnieniami. Po południu nam się sytuacja podzieli i będzie tak. Na zachodzie słońce, a na wschodzie deszcz, chmury, niezbyt przyjemnie i niezbyt ciepło. Teraz 4 stopnie w Zakopanem, hej, 6 w Kielcach, 8 w Warszawie, 12, w Trójmieście i 13, i to rekord do tej porze, w Koszalinie. Wtorek, jak słyszycie, będzie ze zmienną aurą, więc bądźcie gotowi na to, że czasem słońce, czasem deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
1: 8:55 i tak. Tak, jesteśmy na wojnie informacyjnej. Działania propagandowe mają wpływ na nasze społeczne nastroje i mogą wpływać na to, jak widzimy rzeczywistość. To wszystko brzmi poważnie, prawda? Ale czy da się o tym opowiedzieć w spektaklu? Jak to zrobić? W spektaklu dokumentalnym. O czym jest Wojna na Słowa? Przedstawienie projekt o ważnym wydarzeniu teatralnym i nie tylko. Opowiedzą nam za chwilę twórcy tego wydarzenia, gdzie? No tylko u nas, w Śniadaniu Mistrzów.
3: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
1: Ale zanim ważne społecznie rozmowy i kulturalnie, to najpierw ważna klasyka. Peer Gynt, Edvard Grieg, fragmencik.

0: było klasycznie, będzie poważnie. Tak zapowiadałem i tak się właśnie stanie.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: Z nami porannie Milena Kuchniana. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Mateusz Janicki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Milena jest dramaturzką, współscenarzystką spektaklu, o którym będziemy rozmawiać, a Mateusz w tym spektaklu gra, a ten spektakl to Wojna na Słowa. Będzie go można zobaczyć 21 października w Krakowie i kilka dni później 26 w Warszawie. Wojna na Słowa to jest spektakl dokumentalny o rosyjskiej dezinformacji i wojnie informacyjnej. Czym jest tak w ogóle spektakl dokumentalny i skąd się ta opowieść bierze? No bo wiem, że z życia, ale jak to zapisać, wiesz, formalnej, teatralnej formule?
2: Spektakl dokumentalny albo spektakl obywatelski, bo tak też go często nazywamy, dlatego, że każdy z nas się może w nim przejrzeć. Ale jeśli chodzi o to, jak przełożyć właśnie obywatelskość na scenę, kilka miesięcy porządnej pracy, dramaturgo-dziennikarskiej, powiedziałabym.
0: Tak jest.
2: Duży research.
0: No tak, bo ty też masz rodowód dziennikarski.
2: Zgadza się. Wywiady, praca w terenie, a później dopiero przełożenie tego wszystkiego na język sceniczny. Ogrom
0: pracy.
2: Jak
0: to opowiedzieć, żeby to nie trąciło taką, wiesz, edukacyjno-szkolną myszką, nie? Że teraz wam opowiemy, drogie dzieci i drodzy widzowie, o czymś bardzo ważnym, o tym, czym jest dezinformacja.
2: To jest wyzwanie za każdym razem. To jest wyzwanie za każdym razem, bo nasze spektakle mają być edukacyjne, ale nie chcemy przegiąć właśnie w tę stronę, żeby nie stawiać się na jakiejś wyższej platformie w stosunku do widzów. Natomiast zawsze staramy się dyskutować między sobą. Pytać samych siebie, kiedy ostatni raz spotkaliśmy się z dezinformacją. Jak sami, mimo że wydaje nam się, że orientujemy się w temacie, dajemy się złapać różnym fake newsom, różnym pułapkom. I bardzo często okazuje się, że my sami siebie nawzajem edukujemy. I tej edukacji naprawdę nam potrzeba, więc to nie jest tak, że to są wykłady i my jesteśmy tutaj ekspertami i opowiemy państwu o świecie. My sami się bardzo dużo uczymy podczas tego procesu.
3: No myślę, że to, co mówi Milena, to jest kluczem. Znaczy kluczem jest to, że my podchodzimy do tych tematów, bo to jest któryś spektakl Instytutu Prawa Performatywnego.
0: Tak.
3: Dwa pierwsze to były o granicy. Wcześniej jeszcze Michał Zadara, który gdzieś tam był pierwszą osobą, która pchnęła w ogóle ten Instytut Prawa Performatywnego do życia. To był temat 68 roku i wypędzenia Żydów z Polski. I myślę, że to, co jest najważniejsze w tym spektaklu, ale to, co mówi Milena i to co zadałeś pytanie, czy to nie jest edukacyjny spektakl. Ja myślę, że on nie jest edukacyjny sensu stricte, ponieważ my wszyscy zasiadamy na początku prób do tego spektaklu, o co chodzi w tym temacie. To znaczy my sami sobie zadajemy pytanie, czym jest dezinformacja, co ona z nami robi i co my dzisiaj, jako obywatele, ale też obywatele, którzy mają to narzędzie, którym jest ten teatr, możemy z tym zrobić. I w każdych z tych tematów ten punkt wyjściowy jest taki, co jest z dezinformacją było tyle trudno, że to jest tak szeroki temat. To jest, no bo mamy dezinformację rosyjską na poziomach, czy to ocieplenia klimatu, zdrowia, szczepień, czy właśnie ukraińskiego. To są te tematy, które, one w każdy z nich jest w jakiś tam sposób interesujący. Tutaj akurat w tym spektaklu skupiliśmy się na temacie Ukrainy i tego, jak Rosja podjudza obywateli polskich przeciwko Ukraińcom.
0: Do tematu jeszcze wrócimy. Wojna na Słowa w Krakowie do zobaczenia 21 października, w Warszawie kilka dni później, 26. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać za chwilę.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: A kontekstowo nam się także muzycznie przytrafi spotkanie. Michael Kiwanuka, Big Little Lies.

0: No a jeśli ten utwór się Państwu bardzo podoba, to... to nie dość, że słuchamy, to jeszcze głosujemy w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej w RMF Classic na Dzień Muzyki Filmowej. To jest jedna z propozycji.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: Tymczasem wracamy do ważnej propozycji teatralnej, czyli do opowieści o spektaklu Wojna na słowa. Twórcy tego przedstawienia, Milena Kuchnia, współscenarzystka spektaklu, i Mateusz Janicki, aktor, cały czas z nami. O czym to tak naprawdę jest opowieść? Trochę powiedzieliśmy na poziomie meta, a historia, którą zobaczymy na scenie?
2: Historia, myśmy sobie, żeby opowiedzieć tą dezinformację i to, jak, co my jako społeczeństwo, obywatele, możemy z tym zrobić.
0: Usiedliśmy przy stole, usiedliśmy... jak dobra polska rodzina.
3: Ale to
0: jak
3: nie żart.
0: No wiem, że to się rozgrywa.
2: Jak to dobra poskrycia, a właściwie my troszkę chyba bawimy, trochę tak nam wyszło, nie do końca celowo, że trochę to jest jak debata telewizyjna i mamy w tej debacie polityka, Arek Brykalski, który jest, jego wszystkie właściwie główne tezy są cytatami z polskich polityków. Zresztą też nie jesteśmy jednostronni, znaczy staramy się być, że tak powiem, korzystamy szeroko z całego spektrum politycznego.
3: To, bo niestety,
0: mamy takie zaplecze polityczne, że może się dostać każdemu.
3: To jest bardzo ważne, że teksty polityków są tekstami, teksty polityka na scenie to teksty prawdziwych polityków. One zazwyczaj wyświetlają się za aktorem, żeby widz miał świadomość, że to jest naprawdę cytat z tego i tego polityka. To jest bardzo ważne.
2: Z drugiej strony mamy Olgę Bogącz, która jest dziennikarką, która nie dziennikarką, właśnie ekspertką. Znaczy ona się posługuje prawem, posługuje się, myśmy bardzo mocno współpracowali na pewnym etapie z demagogiem, więc Olga jest tym takim właśnie, ona wie, ona ma wiedzę, jeżeli chodzi o prawo, ona ma wiedzę, jeżeli chodzi o to, co się rzeczywiście dzieje w sferze takich NGO-sów, które walczą z dezinformacją. No i jestem ja, Mateusz Janicki, ale tam jestem zagubionym obywatelem, który trochę jest zagubiony, znaczy, który nie wie, gdzie...
0: Czy jesteś trochę każdym z nas.
2: Jestem trochę każdym z nas.
0: Takim everymanem.
2: Takim everymanem i trochę właśnie o to chodziło, żeby spróbować samemu sobie zadać pytanie, co my nie mamy ani dostępu do bazy danych permanentnie. Jasne. Nie możemy tego szybko zbadać, każdej dezinformacji, to co my możemy jako obywatele zrobić i właśnie potem co państwo może z tym zrobić?
0: Dobrze, to ja zadam to pytanie na koniec, bo jakaś puenta musi być. Co my możemy z tym zrobić? Pani Milena.
3: Chciałabym, żeby z tego spektaklu każdy wyszedł ze swoją odpowiedzią. My staramy się to przedstawić w ten sposób. Sprawdzić 3 razy każdą informację, zanim ją udostępnimy i zanim będziemy ją podawać dalej.
0: Czyli nie 2, ale 3 źródła. Można korzystać także z pomocy organizacji, specjalnych portali, takich instytucji jak właśnie Demago, które też walczą z fake newsami.
3: Zastanowić się za każdym razem, komu to służy. Ta informacja, która się pojawia. Czy ona brzmi jak informacja, która może być komuś na rękę? I bardzo obywatelsko do tego podchodzić, no bo jesteśmy na wojnie informacyjnej i z tym chcemy, żeby też widzowie wyszli. Ze świadomością, że czy chcą, czy nie, czy są tego świadomi, czy nie, jesteśmy na froncie.
2: No i jeszcze ważnym elementem jest, ja mam jeszcze 2 bym dołożył. Po pierwsze, jednak piętnować polityków, którzy szerzą dezinformację i naciskać na polityków, którzy są tymi naszymi politykami, żeby coś z tym robili. A drugie to jest, ja zawsze sobie trzeba pielęgnować w sobie pewną, łącznie z tym, że jeżeli słyszymy informację, która potwierdza nasz światopogląd, to też być wobec tego podejrzliwym. Czy na pewno mamy rację, czy na pewno ta informacja jest informacją sprawdzoną.
0: Patrzmy na świat krytycznie, nie szerząc jednocześnie kolejnych informacji, które są dezinformacjami. Wojna na słowa, spektakl do zobaczenia w Teatrze KTO 21 października w Krakowie, kilka dni później w Warszawie. Milena Kuchnia i Mateusz Janicki gośćmi poranka byli. Wielkie dzięki.
2: Dzięki.
3: Dziękujemy.
1: Goście śniadania mistrzów.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
0: Po reklamie.

0: Ależ pięknie grali. Grają cały czas. Eine kleine Nacht Music. Śniadanie mistrzów wtorkowe powoli dobiega końca, ale dla państwa to jest tak naprawdę przedsmak tego, co się wydarzy, bo jest takie pudełko pełne niespodzianek, jak pełne czekoladek prawie. I za nie odpowiada Ula Urzędowska, która dzisiaj będzie dla was miała kolejną zagadkę.
1: Tak, te czekoladki są nadziewane muzyką filmową i nigdy nie wiadomo, co się trafi, bo jeszcze nie ujawniliśmy ścieżki dźwiękowej, do której piszecie, drodzy słuchacze RMF Classic, dziś swoją życiową scenę. Zapraszam.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Formana. I o niej wam opowiem.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już dziś o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Dużo dobrego!
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
4: Za mniej!
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Fakty kulturalne RMF Classic.
1: Czekamy na premierę rozważnej i romantycznej nowej interpretacji słynnej powieści Jane Austen. Polska premiera kinowa 16 października. Światowa miała miejsce 23 września. Akcja filmu osadzona w Anglii podąża za losami zamożnego pana Dashwooda, który umiera, pozostawiając swoją drugą żonę i 3 córki w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Kobiety przenoszą się do skromnej wiejskiej posiadłości, gdzie 2 starsze siostry rywalizują o względy różnych adoratorów, poszukując prawdziwej miłości. Rozważna i romantyczna to klasyka angielskiej literatury. Po raz pierwszy została wydana anonimowo w 1811 roku. Gwiazdą nowej wersji będzie Daisy Edgar-Jones. Aktorkę większość widzów zna doskonale dzięki rolom w takich produkcjach jak Twisters czy Gdzie śpiewają raki. Ta opowieść ma na swoim koncie zaledwie jedną dużą kinową adaptację, ale to film, który zapisał się w pamięci widzów i historii kina. Rozważna i romantyczna otrzymała 7 nominacji do Oscarów. Ostatecznie film otrzymał 1 statuetkę i dostała ją Emma Thompson za scenariusz. A nowa interpretacja rozważnej i romantycznej z premierą kinową już w najbliższy piątek. A oto premiera baletowa Leo Delip i Coppelia w Teatrze Wielkim w Łodzi. Pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa przeniesie nas do świata, gdzie granica między tym, co żywe, a tym, co sztuczne, zaczyna się zacierać. Nowa inscenizacja w Łodzi to świeże spojrzenie na klasykę. Premiera spektaklu 17 i 18 października.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez

0: długie wakacje. Zdrowid. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
2: To jest RMF Classic. Minęła 10:00. Czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
3: 3. osobę mogącą mieć związek z podpaleniem bazy Stalinków na Mazowszu zatrzymali niemieccy policjanci. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to kobieta została zatrzymana w Berlinie podczas innej akcji kontrterrorystów.
4: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju. Dotychczas polski wymiar sprawiedliwości potwierdził, że podpalenia stacji Starlink koło Grodziska Mazowieckiego dokonali dwaj obywatele Turcji. Na nasz wniosek podejrzanych zatrzymali niemieccy funkcjonariusze. Cudzoziemcy, którzy mieli działać na zlecenie obcego wywiadu w Niemczech, czekają teraz na ekstradycję do Polski.
3: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Ustawa zapewniająca bezpieczeństwo w sieci nie trafi od razu do podpisu prezydenta. Senackie komisje przyjęły 9 poprawek do przepisów umożliwiających blokowanie treści pedofilskich, patostreamów i zachowań niebezpiecznych, wprowadzenie zmian zaostrzających przepisy przyjęte w Sejmie i przyspieszających ich wejście w życie, poparł na posiedzeniu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nikt nikogo nie namawiał do samobójstwa, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
3: Zmianami w ustawie Senat ma się zająć jeszcze dziś.
0: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
3: Alerty RCB nie spełniają obecnie swojej roli, komentował wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM. W porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, były szef MON i MSWiA. Przypomnijmy, niemal 3/4 mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego uważa, że tych powiadomień jest za dużo.
6: Ja mam takie wrażenie, że rządzący, żeby mieć usprawiedliwienie, że cokolwiek robią, wysyłają alerty.
7: Co zatem zdaniem byłego szefa MSWiA powinny zrobić służby zamiast wysyłania alertów?
6: Służby powinny działać w ten sposób, a służby są zarządzane przez rząd, żeby być gotowym do pomocy wtedy, kiedy jest zagrożenie realne.
8: No tak, ale rozumiem, że tu chodzi o to, że za każdym razem, jak lecą pociski w kierunku Lwowa czy okolic, no to jakieś zagrożenie powstaje i trzeba przed nim ostrzec.
6: To trzeba zbudować na przykład jednostkę wojskową w Sobieszynie, powiat rycki, województwo lubelskie. Zaplanowana została ta jednostka zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Dywizjon przeciwlotniczy nie powstał. Nie powstał. To jest właśnie zarzut, który stawiam dziś rządzącym.
3: Całą rozmowę Tomasza Tellikowskiego z Mariuszem Błaszczakiem mamy na rmf24.pl. Do zoo w Łęcznej koło Wałbrzycha wkroczyła prokuratura, biegli i policja. Śledczy mają podejrzenia dotyczące nieprawidłowości w opiece nad zwierzętami. 4 osoby zostały zatrzymane.
9: Jak ustaliłam, wśród zatrzymanych są pracownicy zoo i właściciel Marcin Nowaczyk, który już wczoraj sygnalizował, że zwierzęta mogą mu zostać odebrane. Apelował o spokojne, odpowiedzialne działanie służb. Prokuratura dostała jednak zawiadomienie od organizacji zajmujących się zwierzętami, że w zoo panują złe warunki bytowe. Chodzi m.in. dostęp do pokarmu, opieki medycznej i ewidencji zwierząt, które wciąż się rozmnażają. W tej chwili weryfikują to na miejscu śledczy. Jak powiedział mi przed chwilą rzecznik prokuratury w Świdnicy Mariusz Pindera, wkrótce zapadnie decyzja o ewentualnej ewakuacji zwierząt.
3: Sprawę monitoruje dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: A Polska pod wpływem wyżu.

0: Na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, miejscami duże, a we wschodniej części kraju możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 10 do 14 stopni na przeważającym obszarze. Wiatr słaby.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: 9:55, Ula Urzędowska, dzień dobry. Idziemy przez wtorek ścieżką dźwiękową, a z nami są drużyna pierścienia już niebawem, Różowa Pantera, także wkrótce obecna, teraz serenada Franciszka Schuberta przy fortepianie Marej Freja.

0: 13 minut po 10. Henry Mancini Różową Panterę prowadził ścieżką dźwiękową RMF Classic. A ja zapraszam, mamy wezwanie.
1: Radio Muzyka Akcja. Filmowo-muzyczna zabawa w RMF Classic.
0: Ale mamy dziś świetną ścieżkę dźwiękową, do której, mam nadzieję, napiszecie fantastyczne sceny z życia wzięte albo z wyobraźni ze sobą w roli głównej. Chciałabym ją zagrać już teraz, ale muszę jeszcze chwilkę poczekać. Ujawnię ją około godziny 10.30, ale bądźcie przygotowani, a ja tymczasem wyjaśnię szczegóły. Radio Muzyka Akcja, czyli codziennie od poniedziałku do piątku o tej właśnie porze wybieramy dla was pewną charakterystyczną, kultową ścieżkę dźwiękową, grając jej fragment, a wy wyobrażacie sobie, a potem spisujecie filmową scenę przez siebie napisaną, ze sobą w roli głównej, z kolegami, koleżankami w pracy, z rodziną i wysyłacie przez formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Pamiętajcie, aby jakoś ta scena związana była z muzyką, którą wam prezentujemy. Prezentacja za chwilę. Ja przypomnę, jakie nagrody, zestawy kawowe RMF Classic z limitowanej serii stworzonej na Dzień Muzyki Filmowej, koszulki z motywem muzyki filmowej i filmowo-kuchenny gadżet. Możecie to wszystko zobaczyć na naszej stronie rmfclassic.pl. To co? To mamy. To znaczy jeszcze nie mamy, ale już wkrótce będzie komplet informacji. Słuchajcie RMF Classic, a finał, do finału daleko, ale przypomnę, o 12.30. Teraz Enya.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, w takim plebiscycie nie mogło zabraknąć moich typów. Głosujcie na Foresta Gumpa, na Once, a już na pewno na Legendę Ashitaki. Bo jak to słyszę, to mam ochotę natychmiast przerwać wszystko i po prostu słuchać. Ale to tylko moja lista. A jakie są wasze ulubione filmowe dźwięki? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Lot Czmielań Rimskiego-Korsakowa, a my lecimy z tym konkursowym zadaniem.
1: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.
0: Wyobraźcie to sobie tak. Skok z helikoptera prosto do gabinetu prezesa, walka o ostatnią salę konferencyjną, pościg na fotelach biurowych, eksplodująca drukarka albo ekspres do kawy, przelot na dronie nad zakorkowanym miastem, przechwycenie w biegu kubka z gorącą kawą, ale tak, aby nie uronić ani kropelki i nie zdmuchnąć pianki. Wszystko jest możliwe z taką ścieżką dźwiękową.
1: Radio, muzyka, akcja. Radio, muzyka, akcja.
0: I już wiemy, jaka ścieżka dźwiękowa prowadzi nas dziś prosto do finału. Mission Impossible, Lalo Schifrin. Do takiej muzyki piszecie dziś scenę filmową ze swoim udziałem. Gotowi do biegu start. Finał o 12.30, a ja czekam z ciekawością i niecierpliwością, wisząc na linie nad konsoletą, trzymając kubek z kawą tak, aby tej konsolety nie zalać, bo wybuchnie. Finał 12.30. Zerknijcie na nagrody, jakie przygotowaliśmy. Scenę z waszego filmu wpisujcie w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy radio, muzyka, akcja i niech nikt i nic was nie zatrzyma w tej konkursowej misji.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: W RMF Classic Eric Clapton. Brzmi RMF Classic jak leniwe przedpołudnie, ale przypominam, że mamy ważną misję do wypełnienia.
1: Radio, muzyka, akcja. Radio, muzyka, akcja.
0: Do tego właśnie kultowego tematu piszecie dziś filmową scenę w naszej konkursowej zabawie. Autorem muzyki do Mission Impossible jest Lalo Schifrin, argentyńsko-amerykański kompozytor, pianista, aranżer, bardzo dobry kolega Astora Piazzolli. Twórca kultowego muzycznego motywu, ten temat, zanim przejął go Tom Cruise i spółka, powstał w 1966 roku na potrzeby serialu telewizyjnego. A kompozytor w wywiadach wspominał, że ten charakterystyczny motyw powstał przy biurku, nie przy fortepianie. I samo to muzyczne zadanie było już misją niemożliwą, bo producenci wisieli mu nad głową, domagając się muzyki na wczoraj. Siadł więc przy biurku i napisał w kilka minut. I tego wam życzę, abyście z podobnym sukcesem napisali swoją filmową scenę do tej muzyki na konkurs RMF Classic. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. O, jeszcze może mało znany fakt. Trzej tenorzy za chwilę w RMF Classic, a to Lalo Schifrin odegrał kluczową rolę w sukcesie projektu Trzej Tenorzy, działając jako główny aranżer i orkiestrator tenorów.

0: Zapraszam do RMF Classic za 4 minuty 11. O 11 najważniejsze fakty, a z faktami biegnie już do nas powoli Grzegorz Jasiński. Zapraszam.
1: Reklama.
2: 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku światowa prapremiera opery opartej na jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Weiser. Gdańsk. Rok 1957. Upalne lato i przyjaźń, która pokonała czas. Muzyka Ewa Fabiańska-Jelińska. Libretto Anna Czekanowicz. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Artystyczny hołd dla Pawła Chile. Weiser. Od 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Po reklamie.
5: Zapraszam do RMF Classic. Zbliża się 11:00, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowuje dziś od rana Grzegorz Jasiński.

0: Instalacji. Mowa była o zapłonie instalacji. Zapisy kamer monitoringu trafiały dopiero do analiz. Miejscowi funkcjonariusze natknęli się na dwóch cudzoziemców około 10 kilometrów od Woli Grobowskiej, w której jest baza Starlinków. Było to przed 10, kilkanaście godzin po wybuchu pożaru. Cudzoziemców wylegitymowano, spisano i jak się okazuje, to był jeden z czynników, który doprowadził do ich zatrzymania w Niemczech.
1: RMF Classic. Poznaj fakty.
0: Kolejna osoba została zatrzymana w związku z publicznym nawoływaniem w internecie do zabójstwa najwyższych urzędników państwowych, w tym premiera i marszałka Sejmu, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Do zatrzymania 46-letniego mężczyzny doszło wczoraj w wielkopolskich Obornikach. Polska gotowa jest zablokować unijny budżet na lata 2028-34, jeśli część pieniędzy na jego finansowanie miałaby pochodzić z systemu ETS, czyli z opłat za emisję CO2. Nieoficjalnie dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli. Komisja Europejska chce, by 30% wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji trafiało do wspólnej kasy Unii zamiast do budżetów państw członkowskich. Warszawa stanowczo się temu sprzeciwia. Spór będzie jednym z tematów unijnego szczytu w Brukseli pod koniec tygodnia.
2: Polska nie chce, by ponad miliard euro rocznie z ETS-u trafiało do unijnej kasy zamiast pozostawać w kraju. Warszawa uważa, że to niesprawiedliwe, bo Polska jako mniej zamożny kraj już ponosi wysokie koszty transformacji energetycznej. W tle jest też możliwe weto prezydenta. Decyzja o nowych źródłach finansowania Unii wymaga jednomyślności krajów wspólnoty, zgody Sejmu i podpisu prezydenta. Trudno sobie wyobrazić, by Karol Nawrocki, przeciwnik ETS-u, podpisał taką ustawę. Rząd nie będzie także bronił systemu, który w Polsce jest postrzegany jako czynnik podnoszący ceny energii.
0: Informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Nagroda Ivora Novello dla Maxa Richtera. Brytyjski kompozytor i autor ścieżek dźwiękowych do wielu filmów dołączył do szacownego grona laureatów nagradzanych za nowatorstwo i wyjątkowy wkład w rozwój muzyki.
3: To najbardziej prestiżowa nagroda brytyjskiego przemysłu muzycznego, przyznawana za innowacje w sztuce. W przypadku Maxa Richtera uzasadnienie było jednoznaczne. Został wyróżniony, ponieważ stworzył unikalny język wyrażany dźwiękiem. Każdy artysta poszukuje w sobie indywidualnego głosu. Im bardziej jest on osobisty, tym lepiej można wyrazić emocje, mówi Max Richter. W nagrodzonym Oscarami filmie Hamlet dał temu szczególny wyraz. Utwór, który pojawia się w najbardziej wzruszającym momencie fabuły, napisany został w 2004 roku po inwazji na Irak jako lament artysty. Został on od tego czasu wielokrotnie wykorzystany w produkcjach filmowych.
0: O czym z Londynu przypominał nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: Warszawskie Powiśle, skąd nadajemy teraz program RMF Classic. Dość pogodne i zachmurzenie małe i umiarkowane na większości obszarów Polski. Możliwe rozpogodzenie, ale możliwe też niestety zachmurzenia. A we wschodniej części kraju słabe opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
6: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
7: This is Gustavo Santaolalla.
8: Hi, this is James Newton Howard.
9: This is Daniel Pemberton.
10: Hi, this is Max Richter.
11: This is Howard Shore, and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
6: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Niech wygra ten, przy którym robię ach i och, albo ten, przy którym wy to robicie. Głosujcie na rmfclassic.pl, zanim ja zagłosuję za was. Igor Herbut.

0: 10 minut po 11. Alan Menken i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Piękna i Bestia. A ja pięknie zapraszam do naszego muzycznego, filmowego wyzwania.
1: Radio, muzyka, akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: Muzyka została wybrana. Teraz wy piszecie scenę ze sobą w roli głównej. Przypomnę, jaka ścieżka dźwiękowa prowadzi nas do finału.
1: Radio, muzyka, akcja. Radio, muzyka, akcja.
0: Jestem bardzo ciekawa, jakie sceny napiszecie. Jest już kilka mocnych typów. Moje propozycje to na przykład operacja nocna lodówka. Jak wyjąć ostatni kawałek ciasta, aby nie zapalić w lodówce światła. Albo sprint przez supermarket. Często uprawiam zakupy na cały tydzień na 5 minut przed zamknięciem sklepu. Jeszcze jest walka o pilota do telewizora albo alarm 6 rano. Wyprawienie szkolniaków do szkoły w tym... żeby było trudniej, co najmniej dwóch zbuntowanych nastolatków. Wpisujcie swoje sceny z życia wzięte. Niech was prowadzi ścieżka dźwiękowa, którą napisał Lalo Schifrin do serii filmów Mission Impossible, wcześniej do serialu. A wpisujcie swoje sceny w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. W ramach motywacji zobaczcie, jakie nagrody przygotowaliśmy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Jan Stokłosa. Dla mnie sceną nie do zapomnienia jest scena komponowania Requiem z filmu Amadeusz Milosza Formana. I o niej wam opowiem.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już dziś o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.

0: Teraz z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

24 minuty po 11, a plan gry jest następujący. Kill Bill obok Billie Jean. Jeszcze Billie Eilish brakuje do kompletu, ale innym razem. Będzie Celine Dion, wielki głos, piękna piosenka. Będzie też muzyka z filmu Naga broń. To wkrótce w RMF Classic. Teraz fantazja na temat Green Leaves, Ralph Vaughan Williams, a gra Orpheus Chamber Orchestra.

0: Mazurek z opusu 7, numer 1 Fryderyka Chopina przy fortepianie Nikita Magalow za 29 minut 12. To jest RMF Classic. Na nasze muzyczne wsparcie zawsze możecie liczyć, a my odliczamy.
1: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Muzykę filmową gramy, słuchamy codziennie i codziennie o niej rozmawiamy. Na naszym kanale YouTube RMF Classic jest już dostępny drugi odcinek cyklu Scena nie do zapomnienia, w którym wracamy do filmowych scen, w których muzyka i obraz zagrały tak mocno, że zapisały się w pamięci widzów na zawsze. To wszystko oczywiście z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Gościem tego najbliższego odcinka jest kompozytor i dyrygent Jan Stokłosa, z którym oglądamy kultową scenę z Amadeusza. Posłuchajcie fragmentu.
2: Niżej po 8 tonów, już powrót do ostinata. Zapisałeś? Za szybko.
3: Ta scena jest długa, prawda? Ale ta intensywność jest cały czas wyczuwalna,
4: tak,
3: że tam
4: tak,
3: po prostu
4: cały czas
3: jest napięcie.
4: Tak, ona cały czas trzyma w napięciu. Tak jest, tak jest. Forman, żeby tą scenę odpowiednio dramaturgicznie przeprowadzić, zetknął Sernevilla Marinera i Petera Schaeffera. I oni się spotkali.
5: Czyli scenarzysta.
4: I Mariner położył się na łóżku, Schaeffer siadł naprzeciwko niego i tak naprawdę bardzo precyzyjnie wypracowali to, o czym mówi Tytus, czyli tą nomenklaturę muzyczną, żeby ona z jednej strony była przekonująca dla takiego człowieka jak ty, a z drugiej strony, żeby nie była nadmiernie hermetyczna.
3: Tak, żeby
4: była
3: zrozumiała dla każdego widza.
4: I podobno to zawołanie Salieriego, które jeszcze wróci, not too fast.
3: Tak, tak.
4: Too fast pochodzi od Schaeffera, który gubił się w tym, co Mariner próbował mu przekazać. Nie? Więc podobno zostało to przetrenowane.
5: To jest też trochę tak, jakby było takie zdanie skierowane do widza, że sam widz może powiedzieć w pewnym momencie, not too fast, bo ja nie do końca nadążam za tym, co się dzieje na ekranie, więc nagle mamy to wsparcie i podparcie, żebyśmy sami zrozumieli.
3: Z trzeciej strony też jeszcze na to patrząc, tak teraz pomyślałem o tym, że no Mozart wie, ma w głowie to, co tam ma być, a Salieri jest odbiorcą, który nie wie, tak? On jest...
5: Jest tym pierwszym
3: on
5: słuchaczem.
3: Jest skrybą, więc szybciej by Mozart po prostu by wziął papier notowy i by to napisał, bo od razu wie, co tam napisać, a tak on musi to przekazać, a tamten no musi to przyjąć, tak? Więc musi też mieć tą sekundę, żeby to
4: intencję odczytać.
3: Tak, i spróbować to zrozumieć jako strukturę też, tak? Coś, co Mozart już ma w głowie.
0: To fragment rozmowy Magdy Wojewody Mleczko i Tytusa Hołdysa z Janem Stokłosą. Całość jest dostępna. Zapraszamy na kanale YouTube RMF Classic.
1: Scena nie do zapomnienia, czyli kultowe momenty z muzyką w historii kina.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
0: Reklama.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Zapraszam do RMF Classic za 9 minut 12. W samo południe najważniejsze fakty u nas, a w nich ocena przydatności alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Szczegóły Grzegorz Jasiński. Teraz Celine Dion. Ta piosenka znalazła się m.in. na ścieżce dźwiękowej filmu Dziennik Bridget Jones.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto

0: RMF Klasyka w samo południe, najważniejsze fakty i przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
1: Dziś ma zapaść decyzja w sprawie ekstradycji do Polski dwóch Turków podejrzanych o podpalenie bazy Starlinków w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Jak dowiedział się reporter RMF FM, cudzoziemcy zatrzymani wczoraj w Niemczech na polecenie polskich służb dziś mają stanąć przed sądem. W ręce niemieckiej policji wpadły dwie kolejne osoby mogące mieć związek z zatrzymanymi. Pozostają w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. To kobieta i mężczyzna, którzy, jak wiele na to wskazuje, pomagali dwóm Turkom zatrzymanym pod zarzutem dywersji na zlecenie obcych służb. Kobieta miała w okolicach Łodzi przejąć podpalaczy, którzy dotarli do nas przez Świecko z Niemiec i zawieźć ich do Woli Krobowskiej, gdzie jest baza Starlinków. Badana jest rola zatrzymanego mężczyzny. Ich udział w tym akcie dywersji badają też polscy śledczy. Od szczegółowych ustaleń zależy, czy zapadnie decyzja o wydaniu także ich Polsce.
2: Śledzimy fakty.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia na łódzkim odcinku autostrady A1. Po wypadku samochodu osobowego z przyczepą na węźle Brzeziny zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic. W Częstochowie zaplanowano dziś testy jednej z syren alarmowych. Władze miasta informują, że chodzi wyłącznie o jej sprawdzenie, a emitowany dźwięk nie oznacza zagrożenia.
3: Chodzi o syrenę z ulicy Sabinowskiej w rejonie numeru 62 i 64. To dzielnica Stradom. Syrena ma być testowana do godziny 13. Emitowane będą dwa rodzaje sygnałów. Ogłaszający alarm to 3-minutowy sygnał modulowany, natomiast sygnał ciągły to odwołanie alarmu. Ten dźwięk także ma być emitowany przez 3 minuty. Władze Częstochowy informują, że chodzi wyłącznie o sprawdzenie syreny i rozlegające się dziś w mieście sygnały nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
1: Informuje reporter RMF FM Marcin Buczek. Najmłodsi Polacy poniżej 24 roku życia najlepiej oceniają przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najbardziej sceptyczne są osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. W sondażu pojawiły się też pytania o politykę.
4: Tak i tu raczej bez zaskoczeń. Wyborcy opozycji nie są przychylni alertom RCB, ich częstotliwości, jak i przydatności. W szczególności wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej. Prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Pracownia Opinia 24 przyjrzała się też grupom zawodowym. Najbardziej zdecydowani w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
1: Informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Przez cały październik w 15 województwach obowiązuje stan zagrożenia hydrologicznego. Niski stan wód można zaobserwować m.in. na jeziorze Rusałka w Szczecinie. Jak mówi profesor Robert Czerniawski, hydrogeolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, na płytkich miejskich sadzawkach susza jest szczególnie widoczna.
5: Sadzawki miejskie na nich najlepiej widać, bo sadzawki są wodami, które są zasilane jakimiś małymi ciekami i przepływ tych cieków przez te sadzawki się zmniejsza, co automatycznie skutkuje tym, że poziom wody się obniża. Są to takie bardzo dobre papierki lakmusowe, jeśli chodzi o suszę hydrologiczną.
6: Ta woda powinna wyżej teraz sięgać?
5: No, oczywiście, zdecydowanie wyżej. Widać takie linie na brzegu, no to jest około 30-40 cm. Oczywiście w takich sadzawkach ten poziom wody można regulować i on jest podwyższany na wypływie, ale jak widać, nawet to nie pomaga, aby ten poziom, powiedzmy sobie, optymalny utrzymać.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: A dziś we wschodniej części kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu, zachmurzenie małe na zachodzie, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni. Ciśnienie rośnie, potem będzie spadać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: RMF Classic. Wśród gwiazd.
9: Hi, my name is Luca.
10: My name is Stepan.
9: And we are two cellos.
11: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
12: Jakub Józef Orliński.
13: Aleksander Dębicz.
14: Pozdrawiamy słuchaczy
8: RMF Classic.

0: 13 minut po 12, to jest RMF Classic na ścieżce dźwiękowej Michał Lorenz i jego muzyka do filmu Bandyta. O, Bandyta. To może być inspiracja, jakaś scena z bandytami pasuje do naszej konkursowej ścieżki dźwiękowej.
1: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.
0: Ale to musi być naprawdę szybka akcja, bo finał naszej zabawy o 12.30. Przypominam, słuchamy fragmentu kultowej ścieżki dźwiękowej, zaraz zagram i piszemy scenę ze sobą w roli głównej.
1: Radio, muzyka, akcja. Radio, muzyka, akcja.
0: I to jest muzyczne tło waszej sceny. Kamera, akcja, sensacja, formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Tu wpisujemy waszą scenę, a na zwyciężczynię bądź zwycięzcę, czyli autorkę, autora najciekawszej, najbardziej chwytającej za serducho oko sceny filmowej czeka zestaw kawowy RMF Classic z limitowanej serii, stworzonej specjalnie na Dzień Muzyki Filmowej. Koszulki z motywem muzyki filmowej i filmowo-kuchenna niespodzianka. Szczegóły już niebawem, finał jeszcze bliżej.
1: Radio Muzyka Akcja. Filmowo-muzyczna zabawa w RMF Classic.

0: macie swoich faworytów?
1: Ja mam.
0: I nie zamierzam ich ukrywać. Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Ja, Igor Herbut, współtworzę go w tym roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
13: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
14: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
15: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Finał Karnawału Zwierząt, kompozycja Camila Saint-Saensa z Lang Langiem przy fortepianie idealnie miksuje się z naszym finałem w RMF Classic.
1: Radio Muzyka Akcja. Filmowo-muzyczna zabawa w RMF Classic.
0: Przypomnę szybko przebieg konkursowej akcji. Od poniedziałku do piątku wybieramy inny fragment ścieżki dźwiękowej, kultowej i prosimy Was, abyście dopisali swoją scenę ze sobą w roli głównej do zaproponowanego muzycznego fragmentu. Dziś taka ścieżka nas prowadziła do finału.
1: Radio Muzyka Akcja. Radio Muzyka Akcja.
0: Sensacyjna sprawa i tu pojawia się na ścieżce dźwiękowej pan Paweł, zwycięzca dzisiejszej edycji zabawy, a zaproponowana scena jest następująca. Młody, czyli Michał, jest zawieszony nad podłogą w sieci czujek i wiązek laserowych. Ja, pisze pan Michał, przepraszam, pan Paweł, ze względu na swój wystający brzuch jestem jego nawigatorem i instruuję, gdzie się ma podciągnąć. A co to za pomieszczenie? Biuro mojej żony, gdzie schowała młodemu tableta, a mi zabrała telefon. Jakoś musimy jej odebrać nasze cenne dobra elektroniki, pisze pan Paweł. Fantastyczna scena, wszyscy ją od razu zobaczyliśmy pod powiekami i z tą charakterystyczną ścieżką dźwiękową. Oczywiście. Jedna rzecz nas tylko trochę zastanawia, więc zapytam pana Pawła o szczegóły.
2: Halo.
0: Dzień dobry, panie Pawle. Ula Urzędowska, RMF Classic. Czy ja nie przeszkadzam?
2: Tak, mam.
0: Panie Pawle, tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Jak pan napisał do nas, skoro żona zabrała wszystkie dobra elektroniki? Chyba, że misja się udała.
2: Tak, tak. Skoro pani się dodzwoniła, to udało się.
0: Telefon odebrany. Panie Pawle, czy to muzyka pana zainspirowała, czy jeszcze jakieś inne okoliczności? I faktycznie taka walka o tablet i telefon ma miejsce u państwa w domu?
2: Tak, muzyka najbardziej inspiruje, a film jeszcze bardziej.
0: Panie Pawle, gratuluję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że żona nie przechwyci paczki, którą do pana wysyłamy, czyli zestaw kawowo-filmowo, niespodziankowy i koszulka. Mam nadzieję, że trafi się z motywem Mission Impossible.
2: Super, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo.
0: Misja zakończona. Z sukcesem. Jutro powtórzymy.

0: Reklama.
1: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
1: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
3: Lokata banku pocztowego.
2: Biorę.
3: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.

Krauser, charyzmatyczny wiolonczelista, zagrał kompozycję zatytułowaną River Flows in You, a ja zagram w RMF Classic numer 9 listy przebojów muzyki filmowej, aby przypomnieć wam, że głosowanie 24 godziny na dobę trwa. Wybierajcie, przebierajcie, głosujcie, a kolejna edycja listy w niedzielę o godzinie 18. Ta dziewiątka to wedle ostatniego notowania i decyzją waszych głosów Daniel Pemberton z Brianem Mayem jako władcy wszechświata i ścieżki dźwiękowej.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej.
6: Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
2: Blik.
11: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
12: Pokaż.
11: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
12: A ile tych linii?
11: Giga.
12: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvite Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
0: Po reklamie.

0: Sytuację powstałą w wyniku nieprzyjęcia przez Karola Nawrockiego ślubowań od 5, a więc już od co trzeciego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Po przeprowadzeniu dyskusji i rozważeniu sprawy Komisja Wenecka rekomenduje, żeby prezydent przeprowadzał ceremonię złożenia przysięgi niezwłocznie i bez przypisywania sobie uprawnień do kontroli procedury wyboru sędziów. Jeśli przeprowadzenia ceremonii prezydent odmawia lub ją opóźnia, Komisja Wenecka zaleca przeprowadzenie ślubowania bez niego z zachowaniem jego istotnych elementów właściwej formy i przekazania prezydentowi poświadczenia jej złożenia. Dla czekających na zaprzysiężenie 5 sędziów wybranych przez Sejm opinia Komisji Weneckiej jest argumentem otwierającym drogę do podjęcia pracy. Teoretycznie, bo trzeba pamiętać, że opinia to tylko zalecenie, nie wiążące kogokolwiek prawo.
1: Zarzuty nawoływania do zabójstwa m.in. premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego dla 46-latka z Obornik w Wielkopolsce, informuje prokuratura. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj. Także wczoraj na Dolnym Śląsku zatrzymany został 66-latek, który groził zamachem na premiera Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Partnerzy nie uprzedzili nas o balistycznym ataku na Kijów, w którym ucierpiała infrastruktura cywilna, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, w ciągu 2 dób od ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa zawieszenia broni dotyczącego uderzeń na obiekty energetyczne, Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii ani sektora energetycznego. Ale Rosja nie posłuchała prezydenta USA, mówi Wołodymyr Zełenski. W tym czasie Rosjanie atakowali zarówno nasze obiekty energetyczne, jak i naszą infrastrukturę krytyczną oraz dali całkowicie jednoznaczne sygnały, że nie zamierzają powstrzymywać się od ataków na Ukrainę, podkreśla Zełenski. Jutro benzyna 95 podrożeje o 5 groszy, będzie kosztowała nawet 7,11 zł. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. Od początku wprowadzenia programu ceny paliwa niżej, czyli od nieco ponad tygodnia, benzyna podrożała już o 38 groszy. Niewielkie pocieszenie w tym, że tanieje diesel. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7,98 zł.
2: Fakty i ludzie.
1: WF na rowerach miejskich to nowy program skierowany do uczniów ze Szczecina, który ma zrewolucjonizować tradycyjne lekcje wychowania fizycznego. Zainteresowanie jest duże. Dziś na przejażdżkę po Szczecinie wybrała się grupa licealnych trzecioklasistów.
3: Bardzo chciałabym, żeby co tydzień były takie WF-y. Mega lubię jeździć na rowerze.
4: No dzisiaj pogoda jest przepiękna.
3: No właśnie, bo się baliśmy, że będzie padać, ale na szczęście idziemy i patrzymy, słońce jest idealnie. Nawet jak niska temperatura, to się rozgrzejemy i będzie w porządku.
4: Fajnie wyjść ze szkoły?
5: Tak, w końcu ze szkoły, a nie cały dzień tam siedzieć. Fajna taka inicjatywa z rowerami.
4: Czy wy się cieszycie na taką wycieczkę?
6: Bardzo się cieszymy.
4: Dokąd jedziecie, wiecie? Czy nie?
6: Nie, jeszcze nie. Jaka trasa, mam nadzieję, że spokojna.
4: Gdzieś tam na Arkonkę w te okolice. Z tego, co słyszałam.
6: A tam jest fajna droga rowerowa i na rolki w ogóle.
4: Dobrze, że nie pada.
6: Aktywniej się ten czas spędza niż na przykład na sali.
5: Zaraz słyszamy, mamy kaski, mamy rowery i jedziemy.
1: Usłyszała od licealistów nasza reporterka Anna Pałamar. Z faktami wracam za godzinę, teraz jeszcze pogoda.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: Trzynaście hektopaskali takie ciśnienie w Warszawie w południe było. Wzrost, a potem spadek ciśnienia, prognozują synoptycy. Polska pod wpływem wyżu, przelotne, słabe opady deszczu na wschodniej części kraju, a temperatura od 10 do 14 stopni na przeważającym obszarze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
9: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
10: Hi, this is Sting.
11: Hi, I'm Ed Sheeran.
12: Hey, this is Justin Hurwitz.
13: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 12 minut po 13 RMF Classic. Kraina wiecznego szczęścia zabrzmiała i niech szczęście wypełni wszystkie domy, zakłady pracy, samochody, gdzie słychać RMF Classic.
1: Wejdź na scenę kina. Wykonaj swój filmowy cover w RMF Classic.
0: A w krainie muzycznego szczęścia będzie już niebawem zwycięzca, zwyciężczyni, a może to będzie grupa drugiej edycji konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. To z okazji Dnia Muzyki Filmowej, a ten tuż, tuż. Mamy dla Was w tym roku aż 3 nagrody. Vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury jest w tym roku Kaja, a szefową jury o rady dla uczestników pyta szefowa muzyczna RMF Classic Magda Wojewoda Mleczko.
2: Znaczy ja w ogóle nie jestem wujek dobra rada.
3: Nie jesteś ciocia dobra rada.
2: Ciocia
3: nie.
2: Dobra rada nie jestem. Jestem w ogóle chyba ostatnią, która bym mogła, bo ja popełniłam tyle błędów w swoim życiu, że nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
3: Jaka będziesz jako przewodnicząca?
2: Surowa.
3: Nieprzejednana. Nieprzejednana.
2: Nie, ja kocham ludzi. Ja w ogóle uważam, że każdy zasługuje na szansę i na lekcje. Ja wolę nic nie powiedzieć, niż powiedzieć coś złego. Jestem osobą, która miała dosyć trudne początki, mimo tego, że była przekonana o swojej wartości. Więc wydaje mi się, że będę po prostu słuchała sercem i to jest najważniejsze.
3: Bardzo ci jeszcze raz dziękuję.
2: Ja dziękuję,
3: że zgodziłaś się
2: za zaszczyt
3: być z nami. Dziękuję. No to co, bierzcie i twórzcie.
2: Tak jest. A jest z czego wybierać.
3: Jury z Kają w roli głównej czeka.
2: Dziękuję bardzo. Trzymam za was kciuki.
0: Przewodnicząca głos zabrała. Czekamy na wasze głosy w filmowych piosenkach czy muzycznych tematach. Szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Uwaga, w zgłoszeniu należy oznaczyć profil RMF Classic, dodać wszystkie odpowiednie hasztagi, a wystarczy, że tę własną wersję dowolnego utworu filmowego wrzucicie na swoje media społecznościowe. I uwaga, uwaga, uwaga, najważniejsza uwaga. Na zgłoszenia czekamy już tylko do końca tego tygodnia.
1: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Współtworzy go dla Was wybitny wokalista Igor Herbut.
2: No dobrze, skoro współtworzę ten plebiscyt, to mam prawo do małej prywatki, prawda? Głosujcie na moich ulubieńców. Ja już swoje typy mam, takie, że sam robię och, ach i czasem nawet ojejku, bo muzyka filmowa naprawdę potrafi człowieka załatwić w 3 nuty. Sprawdźcie sami.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dziewczyna o włosach jak lento, tytuł kompozycji, która zabrzmiała w RMF Classic. Czyżby Izabela? Sprawdźmy.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Węgiewek skończył. Panna Izabela spuściła głowę i końcem parasolki rysowała jakieś znaki na gruzach. Wokulski nie śmiał spojrzeć na nią. Po długim milczeniu odezwał się do węgiełka. Ciekawa jest twoja historia, ale powiedz no mi, w jaki sposób zabierzesz się do wycięcia napisu? Kiedy nie wiem, co mam wyciąć? Prawda. Wokulski wydobył noteskę, ołówek i napisawszy podał chłopcu. Tylko cztery wiersze, rzekł węgiełek. Za trzy dni, panie, będzie gotowy. Panna Izabela spojrzała na Wokulskiego. Była blada i wzruszona. Co to za wiersze? Spytała, wyciągając rękę. Wokulski podał jej kartkę, zaczęła czytać półgłosem. Na każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem z tobą się bawił, zawsze i wszędzie będę ja przy tobie, bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. Dokończyła szeptem. Usta jej drżały, oczy zaszły łzami. Przez chwilę miała kartkę w palcach, potem zwolna odwróciła głowę i kartka upadła na ziemię. Wokulski przykląkł, ażeby podnieść papier. Wtem dotknął sukni panny Izabeli i już nie wiedząc, co robi, schwycił ją za rękę. Obudzisz się, ty, moja królewno, rzekł. Nie wiem, może, odpowiedziała. Po śniadaniu panna Izabela oświadczyła, że chce przejść się po parku. Ma kto z państwa ochotę iść ze mną? Spytała. Wokulski zerwał się z krzesła, inni siedzieli. W połowie alei odezwała się panna Izabela. Bardzo mi żal będzie za Sławka. Żal? Pomyślał Wokulski, a ona prędko mówiła dalej. Muszę już jechać. Ciocia pisała jeszcze we środę, ażeby wracać, ale prezesowa nie pokazała mi listu. Zatrzymała mnie. Dopiero kiedy wczoraj przybył umyślny posłaniec. Jedzie pani jutro? Spytał Wokulski. Dziś po śniadaniu, odpowiedziała spuszczając głowę. Dziś, powtórzył. Przeszli jeszcze kilkanaście kroków pod zwieszającymi się gałęźmi i nagle opanowała go straszna rozpacz. Długo jeszcze pani zabawi na wsi? Spytał. Najwyżej miesiąc. Miesiąc, powtórzył. Czy przynajmniej wolno mi będzie po tym miesiącu odwiedzać państwa? O tak, bardzo prosimy, odparła. Mój ojciec jest wielkim przyjacielem pana. A pani? Zarumieniła się i milczała. Nie odpowiada pani, rzekł Wokulski. Nie domyśla się pani nawet, jak jest mi drogie każde jej słowo, których tak mało słyszałem. I oto dziś odjeżdża pani, nie zostawiając mi nawet cienia nadziei. Może czas to zrobi, szepnęła. Bodaj by zrobił. W każdym razie coś pani powiem. Widzi pani, w życiu można spotkać ludzi weselszych ode mnie, eleganckich, z tytułami, nawet z majątkiem większym niż mój, ale przywiązania jak moje chyba pani nie znajdzie. Bo jeżeli miłość mierzy się wielkością cierpień, takiej jak moja może jeszcze nie było na świecie. Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejść się z panią. Gdyby mój biedny stryj nie kochał się za młody i nie umarł osamotniony, ja dziś nie znajdowałbym się w tym miejscu. I nie jest, że to dziwne, że ja sam, zamiast bawić się kobietami, jak robią inni, unikałem ich dotychczas i prawie świadomie czekałem na jedną. Na panią. Panna Izabela nieznacznie otarła łzę.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
12: Korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
0: Po reklamie.

zabrzmiała. Uwertura do Cyrulika Sewilskiego Rossiniego zagrała Lozańska Orkiestra Kameralna, a muzyków prowadził Jesus López Cobos. A ja doprowadziłam naszą konkursową misję do finału. Dziękuję za dzisiejszą zabawę pod szyldem Radio Muzyka Akcja. Zapraszam jutro o 14:00 najważniejsze fakty, a po 14:00 będzie tu z wami Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremie. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Castorama!
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
12: Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
15: Słuchacie RMF Classic, jest 14:00, czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
16: 4 osoby nie żyją na kieleckim osiedlu pod Dalnią. Ciało mężczyzny odnaleziono przy balkonie, w lokalu ciała kolejnych 3 osób. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
17: Trwają na miejscu zdarzenia czynności w postaci oględzin miejsca i zwłok na miejscu ich ujawnienia. Te czynności zapewne potrwają dzisiaj do godzin wieczornych. Nasze wstępne ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej, bo będziemy to weryfikować czynnościami procesowymi. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym.
16: Mówił Daniel Prokopowicz z kieleckiej prokuratury. Papież Leon XIV udał się do rzymskiej kliniki Gemelli.

0: zajęć. W kilku miastach poza Paryżem rozpoczęły się zapowiedziane wcześniej demonstracje. W Marsylii, Lyonie, Nantes i Strasburgu do pochodów dołączyły tysiące uczestników. Długotrwała susza hydrologiczna to jest zła wiadomość nie tylko dla rolnictwa, przemysłu czy energetyki. Przez cały październik w 15 województwach obowiązuje stan zagrożenia hydrologicznego. Niskie stany wody odczują mieszkańcy miast i wsi, którzy mogą zostać zmuszeni do bardziej oszczędnego gospodarowania wodą.
1: Mniej wody to konieczność korzystania z wody będącej w tym samym obiegu, w recyklingu. To znacznie zwiększa koszty produkcji. Mieszkańcy południowej Francji w tym roku nie korzystali w swoich gospodarstwach z bieżącej wody, tylko gromadzili ją i wielokrotnie korzystali z tej samej wody przetworzonej już przez nich. Ten problem już widać w Europie, w Polsce jeszcze nie aż tak, bo dotyka na razie głównie rolnictwa i przemysłu, a nie przeciętnego Kowalskiego, ale na południu Europy to już widać.
0: Wyjaśniał profesor Robert Czerniawski, hydrogeolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.
2: Fakty na sportowo.
0: Dziś rusza druga w tym sezonie kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań będzie mecz Atletico Madryt z Manchesterem United. Z klubem z Norwegii znów zagra Bayern Monachium. Bawarczycy zostali głośno przywitani w Stavanger, gdzie zagrają z Wikingiem.
3: Głośno i hucznie, bo kilkanaście minut po pierwszej w nocy przy hotelu, w którym spał cały zespół Bayernu, odpalono fajerwerki. To oczywiście nie pierwszy taki przypadek w historii futbolu, gdy fani miejscowej drużyny, by uprzykrzyć życie rywalom, odpalają w nocy fajerwerki. Zobaczymy, jak na boisku zrewanżują się piłkarze z Bawarii, którzy są zdecydowanymi faworytami w meczu z Wikingiem. W dzisiejszych spotkaniach nie zabraknie też polskich akcentów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra ze Slavią Praga, której zawodnikiem jest Wiktor Nowak, a Inter Piotra Zielińskiego zmierzy się z Club Brugge.
0: O czym informował Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Teraz pogoda od Kasi Knat, a z faktami wracam za godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: Dzisiaj pochmurno i chłodno na zachodzie i północnym zachodzie, zachmurzenie małe, tam nawet miejscami słonecznie, ale na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie i północnym wschodzie przelotny deszcz, a wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna dzisiaj od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam od 7 do 9 stopni. Wiatr dziś słaby, nad morzem umiarkowany, głównie ze zachodu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Godzina szczytu w RMF Classic. Pomiędzy 14 a 15 czas płynie najwolniej. Zostaw zegarek w spokoju. My dopilnujemy resztę.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz w kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już jutro o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama. Dwie siostry, dwa różne temperamenty, chłodny rozsądek i gorąca namiętność. Czy w świecie konwenansów jest miejsce na prawdziwe uczucia? Odkryj ponadczasowe arcydzieło Jane Austen w zupełnie nowej odsłonie. Rozważna i romantyczna. Film, który skradnie twoje serce. W kinach od 16 października.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po reklamie.

0: Opowieści Lasku Wiedeńskiego Jana Strausa II grali filharmonicy wiedeńscy, prowadził Willi Boskowski. A my sprawdzamy, które tematy teraz cieszą się największym zainteresowaniem w sieci.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Sport niezmiennie przyciąga uwagę internautów. Kibice sprawdzają wyniki meczów, tabele ligowe i najnowsze informacje o swoich ulubionych drużynach. Dużym zainteresowaniem cieszą się również transfery piłkarzy i wydarzenia na międzynarodowych stadionach. Prognozy pogody i nietypowe zjawiska atmosferyczne również przyciągają dziś naszą uwagę. Jednym z tematów pojawiających się w trendach jest wir polarny, który może wpływać na układ temperatur i cyrkulację powietrza. Internauci szukają informacji o możliwych ochłodzeniach i nadchodzących zmianach pogody. Wciąż interesują nas ceny paliw. Według dzisiejszych doniesień medialnych benzyna 95 przekroczyła 7 zł za litr. Tymczasem PKP Intercity ogłosiło dzisiaj rozkład jazdy na sezon 2026-2027, który zacznie obowiązywać od 13 grudnia tego roku. Nie chodzi wyłącznie o kosmetyczne zmiany godzin. Przewoźnik zapowiada bowiem więcej połączeń, regularniejsze odjazdy i nowe możliwości podróży. A to akurat dobra informacja. Co natomiast w świecie muzyki, sztuki, kultury, literatury, o tym więcej opowiemy w magazynie Popkultura. Po 15:00 zapraszam.
1: Puls dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Klub Tęcza, który nadal szuka piłkarek. Wawel za darmo w listopadzie, w Dniu Nauczyciela. Sprawdzimy też, kto jest najlepszym nauczycielem w Polsce.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku światowa prapremiera opery opartej na jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Weiser. Gdańsk. Rok 1957. Upalne lato i przyjaźń, która pokonała czas. Muzyka Ewa Fabiańska-Jelińska. Libretto Anna Czekanowicz. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Artystyczny hołd dla Pawła Chile. Weiser. Od 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
15: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
16: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Jeden z największych przebojów Beatlesów, Let It Be, kończy tę godzinę programu. Zbliża się 15, za chwilę najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4,99.

29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 15, czas na najświeższe fakty. RMF Classic Maje dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: W warszawskiej prokuraturze okręgowej trwa przesłuchanie mieszkańca Dolnego Śląska podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. W niedzielę po zatrzymaniu 66-latka szef MSWiA zasugerował, że chodzi o członka bardzo radykalnych grup. Kilka godzin temu w prokuraturze w wielkopolskich Obornikach postawiła prokuratura zarzuty 46-latkowi, który w internecie nawoływał do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i dziennikarki TVP Info. Podejrzany przyznał się do części zarzutów, wyraził skruchę. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Opinia Komisji Weneckiej dotycząca obowiązku prezydenta przyjmowania przysięgi od wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest potwierdzeniem stanu faktycznego, oświadczył na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Każdy, kto czyta Konstytucję, wie, w Polsce sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. I tylko Sejm ponosi za to odpowiedzialność. Nikt nie ma prawa kwestionowania tego, nawet nikt nie ma prawa oceniania tego.
9: Podkreślał Adam Szłapka. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, zarekomendowała też, przypomnę, by w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego, ta ceremonia mogła odbyć się bez udziału głowy państwa. Na odebranie ślubowania czeka łącznie 5 osób wybranych w tej kadencji przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

0: taki sposób, że przyjeżdżają auta z Holandii i chcą zapakować zwierzęta w czasie nieobecności właściciela, no to jest po prostu kradzież. I jakim prawem?
1: Jak dodaje Agnieszka Głowacka-Kijek z wałbrzyskiej policji.
2: Rozmowy z mieszkańcami nie przynoszą skutku. Jeśli będzie trzeba, no będą musiały być użyte specjalne siły i środki, żeby te nasze czynności zostały wykonane.
1: Zoołączna to prywatny ogród zoologiczny. Jako miejsce opieki nad zwierzętami działa od lat, a w 2012 roku otrzymało status ogrodu zoologicznego. Łącznie żyje w nim około 100 gatunków zwierząt.
3: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
1: Antonio Banderas ma nową rolę. Zagra konkwistadora Hernana Corteza w historycznej superprodukcji, która połączy tradycyjne metody filmowe z technologiami opartymi na sztucznej inteligencji. Cortez ma trafić na ekrany w przyszłym roku. Za godzinę u nas kolejne fakty. Teraz jeszcze pogoda od Kasi.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: A pogoda dzisiaj w kratkę. Na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Na wschodzie możliwe również przelotny deszcz. A na termometrach dziś średnio od 10 stopni na wschodzie do 14 maksymalnie na zachodzie. Chłodniej w kotlinach karpackich od 7 do 9. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich, miejscami wieje z północy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
6: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
7: Mówi Tomasz Organek.
8: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
9: Tu Kuba Badach.
10: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
6: RMF Classic.

0: Temat z filmu Park Jurajski 3 to za nami w RMF Classic i to jest najważniejsza rzecz, jaką dla Was mamy, muzyka, ale do tego sporo ciekawych informacji i propozycji dla Was. Gdzie warto się wybrać na dobry koncert, co warto zobaczyć w teatrze, co przeczytać i czego posłuchać? O tym wszystkim opowiadamy w magazynie Pop Kultura. Katarzyna Chnat, witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie. Jest 10 minut po 15.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A dzisiaj zajrzymy do Wrocławia i będziemy mieć bilety na ciekawy koncert. Opowiemy też, czym jest spektakl obywatelski i gdzie taki będzie można zobaczyć w najbliższym czasie. No, o kolejnym festiwalu filmowym opowie po godzinie 17 Magda Juszczyk, a już za chwilę kolejnym ciekawym tematem pojawi się u nas kobieta z klasą, czyli Ula Urzędowska i jej gość z Symfonii Varsovia. Będzie też kolejny odcinek cyklu Zakochani w muzyce filmowej, a co jeszcze, o tym będę opowiadać na bieżąco. Do tego wszystkiego oczywiście najpiękniejsza muzyka filmowa, już za chwilę temat z filmu Trendowata, a teraz zaśpiewa Shade, piosenkę, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Zaproszenie.

Tu Igor Herbut. W Top 100 nie ma przypadków. Są tylko dobre wybory, a także moje osobiste wybory. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Posłuchajcie propozycji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.

0: To była muzyka z filmu Okruchy życia, a my w RMF Classic sypiemy okruchami, a może nawet większymi kawałkami, smaczkami kulturalnymi, które pomogą wam rozeznać się w gąszczu różnych wiadomości. Zapraszam na ciąg dalszy.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Dzisiaj z dobrymi wieściami o tym, co nowego w Sinfonii Varsovia. Przychodzi do nas Ula Urzędowska. Cześć Ula, witam cię serdecznie, no to opowiadaj.
2: Dziś mam prawdziwie koncertową wiadomość. Sinfonia Varsovia wreszcie doczeka się swojej głównej siedziby. Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Prace przygotowawcze rozpoczną się na dniach i mają potrwać 3,5 roku. Powstanie sala, jakiej świat jeszcze nie widział, mówi dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia Janusz Marynowski.
3: To dla nas naprawdę niezwykle ważny moment, bo pracowaliśmy na to od dobrych kilkunastu lat, bo przecież międzynarodowy konkurs architektoniczny odbył się w 2010 roku. No i teraz już jest takie spełnienie w połowie, bo oddaliśmy pierwszą część inwestycji. Teraz jest ta ważniejsza część, ta naprawdę bardzo skomplikowana. Zgodnie z umową w ciągu 30 dni mamy przekazać plac budowy generalnemu wykonawcy. I co naprawdę się dzieje? I naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce pod salę i pod parking. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek, on jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jest dokładnie dwa razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc jest naprawdę olbrzymia przestrzeń zaprojektowana w niezwykły sposób dla potrzeb działania, dla muzyków, dla publiczności, więc bardzo nowoczesne, świetny projekt austriackiego architekta pana Puchera, Tomasa Puchera.
2: Ja już nie mogę się doczekać tej sali. Projekt widziałam wielokrotnie, nawet obserwowałam z bliska makietę przyszłej sali koncertowej. Ma ona kilka spektakularnych elementów.
3: Architekt w swojej fantazji artystycznej naprawdę w sumie dosyć daleko się posunął, więc na przykład dwa z balkonów będą de facto zawieszone w powietrzu na takich strunach, będą przymocowane do sufitu, do stropu i to jest bardzo skomplikowane, bo przeważnie te balkony są tak umocowane bardzo mocno do ścian, tu tylko takie małe przypięcia do ścian, ale główny ciężar tych balkonów właśnie będzie spoczywał na stropie budynku. Tego się właściwie nie stosuje, ale być może to umożliwi właśnie taką sytuację, że słuchacz siedzący na balkonie będzie dosłownie w środku dźwięku, ponieważ nie będzie przyklejony do ściany, więc będzie dostawał swój dźwięk ze strony sceny, ale też z tych odbić, więc mamy nadzieję, że te doznania akustyczne będą naprawdę spektakularne.
0: Z Januszem Marynowskim, dyrektorem Sinfonii Varsovia, rozmawiała Ula Urzędowska. Dzięki bardzo. A my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas za chwilę Phil Collins i piosenka, która walczy o wasze głosy w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. A teraz posłuchamy fragmentu soundtracku z filmu Tell Nation.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami, tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju, hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
12: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: Po reklamie.

15 minut zostało do godziny 16. Słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej w RMF Classic. U nas już za chwilę fragment soundtracku z filmu Lista Schindlera. Będzie też kolejny odcinek Zakochani w muzyce filmowej. A teraz posłuchamy fragmentu z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza. Gra orkiestra Concert Hebau, prowadzi Ricardo Szai.

0: Słuchacie RMF Classic. Zapowiadałam, że już za moment posłuchamy kolejnego odcinka naszego cyklu, który przygotowaliśmy z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej, czyli Zakochani w Muzyce Filmowej. A dzisiaj w tym cyklu gościmy aktorkę Katarzynę Zielińską.
1: Zakochani w Muzyce Filmowej w RMF Classic.
2: Wspomnę o przepięknym filmie Lista Schindlera, do której konsultantem muzycznym był mój, ja go nazywałam moim krakowskim tatę, Leopold Kozłowski, który jak gdyby nadzorował, jak powinna być grana muzyka żydowska. I dużo mi opowiadał, jak wyglądały te sceny na planie. I też widziałam taki dokument, gdzie właśnie przygotowywał muzyków do grania, bo muzykę żydowską, jak to zawsze mówił Leopold, gra się i śpiewa sercem. Że oczywiście tekst jest bardzo ważny, ale Leopold zawsze powtarzał mi: Kasia, nie ma się co pieścić, ten tekst jidysz musi się zmieścić, ale masz go wyśpiewać. Po prostu zawsze to się zmieści, jeśli po prostu rozciągniesz frazę. I no, myślę, że Leopold Kozłowski w tej liście Schindlera był nieodzownym elementem tego filmu.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

0: King i Stand By Me w RMF Classic. No my też chcemy, żebyście Państwo zostali z nami, bo już za chwilę kolejne fakty. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta jest już z nami.
1: Jestem.
0: Cześć, dzień dobry, co
1: witam
0: nam szykujesz?
1: Ponownie. Zajrzymy w faktach o 16, między innymi w Tatry. Tam zrobiło się już naprawdę chłodno. Posłuchamy, co specjaliści mówią o zwierzętach, bo zwierzęta zmieniły na zimę swoje zachowanie, zwłaszcza świstaki. Polecam fakty o 16.
0: Zapraszamy.
2: Reklama. Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
3: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
2: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Jest 16, a my mamy dla Was najświeższe fakty, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jedna z zaatakowanych jednostek zatonęła. Premier Bułgarii oświadczył, że choć nie ma jednoznacznych dowodów, to poszlaki wskazują na rosyjski atak. Od 17 możecie mieć problem z rejestracją wizyty u lekarza i wykupieniem leków. Właśnie ruszają planowane wcześniej prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. Do 23 mogą nie działać systemy EWUŚ i może być też problem z realizacją recept czy wykupieniem refundowanych wyrobów medycznych. Wieczorem mogą nie działać także e-rejestracja, internetowe konto pacjenta oraz aplikacja Moje IKP. Dzieci chore na nowotwory od czwartku znów będą leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Oddział onkologii w tej placówce został zlikwidowany 3,5 miesiąca temu, ale po protestach rodziców małych pacjentów zapadła decyzja o wznowieniu jego działalności.
4: Nowy oddział będzie realizował świadczenia z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej w ramach hospitalizacji oraz chemioterapii, ale na razie tylko w trybie jednodniowym, bez dłuższego pobytu w szpitalu. Placówka ma nadzieję na rozszerzenie zakresu świadczeń w przyszłości. Niektóre konkursy ogłoszone przez NFZ nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka apeluje do rodziców, żeby przed przyjazdem skontaktowali się z ośrodkiem, aby uniknąć sytuacji, w której przyjęcie dziecka do szpitala nie będzie możliwe.
3: O czym informowała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
5: Poznaj fakty. RMF Classic.
3: W Tatrach zrobiło się naprawdę chłodno. Na szczycie Kasprowego Wierchu temperatura nie przekracza już zera. Rano było minus 5 stopni, a po południu minus 3, jak mówi wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba. Widać także zmiany w zachowaniu zwierząt.
6: Jeżeli chodzi o niedźwiedzie, to jest sporo jeszcze owoców, dużo borówek, nie mówiąc już o brusznicach, które dopiero w tej chwili są dojrzałe.

0: Deszcz?
1: Mm-hmm. I to. Szczegół już teraz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
1: Pogoda w kratkę dzisiaj. Na zachodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie, w centrum i północnym wschodzie przelotny deszcz, mogą się pojawić również burze. A na termometrach dziś średnio od 11 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Chłodniej w kotlinach karpackich, tam od 7 do 9 maksymalnie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, głównie z zachodu i północy. Jutro nadal będzie deszczowo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
3: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
4: Witam, mówi Aga Zarian.
5: Hi, this is Cher.
6: Nazywam się Madla Rodowicz.
7: Hi, this is Katie Melua.
4: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wangelis i Rydwany Ognia w RMF Classic. Jest 10 minut po 16, trwa magazyn Popkultura, a ja mam dla was teraz kolejną ciekawą opowieść, tym razem o spektaklu obywatelskim. Czym jest i dlaczego warto zobaczyć ten jeden konkretny? O tym już teraz.
1: Popkultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: Wojna na słowa, czyli o rosyjskiej dezinformacji w Polsce. To spektakl, który wyreżyserował Instytut Prawa Performatywnego. Twórcy teatralni, dziennikarze i prawnicy przez kilka miesięcy prowadzili badania nad mechanizmami tej operacji. Rozmawiali z ekspertami, analizowali wyciek danych i mapowali sieci wpływu. To, co zebrali, przetłumaczyli na język sceniczny. No i co ciekawe i ważne, jest to tak zwany spektakl obywatelski. A co to dokładnie znaczy? Oto aktora Mateusza Janickiego i współscenarzystkę spektaklu Milenę Kuchnię pytał Łukasz Wojtusik.
2: To spektakl obywatelski, czyli?
3: Obywatelski, czyli taki, w którym każdy z nas może się odnaleźć, niezależnie od swoich poglądów i sytuacji życiowej. Zaczynamy od tego, że wszyscy jesteśmy już na wojnie.
2: I wszyscy siadamy przy stole razem z głównymi bohaterami i trwa dyskusja o czym tak naprawdę?
4: O tym, co to jest dezinformacja, gdzie ona jest obecna i co z nami robi, ale przede wszystkim, co my jako obywatele możemy z tym zrobić. I zresztą taki też jest motor naszego, na nas twórców, do tego spektaklu. Myśmy nie staramy się być mądrzejsi od naszego widza. My jesteśmy też obywatelami, którzy też zadają te pytania.
2: Zadajecie pytania, ale szukacie również w formule spektaklu odpowiedzi, rozumiem. No bo żeby nie dezinformować dalej, to odpowiedzi prawidłowe muszą się pojawić.
3: Wszystkie nasze spektakle są też związane z działaniami prawnymi, realnymi działaniami prawnymi, które podejmujemy. One zawsze kończą się, czy to projektem ustawy, czy zawiadomieniem do prokuratury i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy zdradzę wszystko, co dzieje się w tym spektaklu, ale mogę powiedzieć, że również podejmujemy realne działania prawne.
4: Ale ja bym zdradził, przepraszam, że słowo do słowa, ale bym zdradził, bo to jest bardzo konkretne działanie i może ktoś, kto nie będzie na spektaklu, ale zapraszam, będzie zaciekawiony tym, co zrobiliśmy. Znaczy my, po pierwsze, osoba prawnicza z Instytutu Prawa Performatywnego, czyli całej tej organizacji, która stworzyła spektakl, złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jeżeli chodzi o jednego z polityków Ruchu Narodowego, bo uważamy, wydaje nam się, że jest osobą, która celowo rozpowszechnia informacje, ale przede wszystkim po prostu jest osobą, która szczuje nienawiść na osoby z inną narodowością i to jest według nas przestępstwo, znaczy to jest przestępstwo w Polsce i według nas tenże polityk to przestępstwo popełnia. A drugie, to złożyliśmy prośbę do pani Rzecznik Praw Obywatelskich o delegalizację Ruchu Narodowego, bo również uważamy, że i w programie Ruchu Narodowego, ale i też w działalności Ruchu Narodowego są elementy, które łamią konstytucję, które są niezgodne z konstytucją.
2: Czyli to jest też takie przedstawienie, które w domyśle ma dać nam taką podbudowę, żeby wiedzieć, jak można zareagować?
3: Tak, bardzo się staramy o to, żeby pokazywać, że mamy jako obywatele narzędzia. Pokazujemy, że każdy z nas ma wpływ i może coś zrobić.
0: Wojna na słowa 21 października o 19 do zobaczenia w Teatrze KTO w Krakowie. A 26 października ten spektakl będzie można też obejrzeć w Warszawie. A my wracamy do słuchania muzyki najpiękniejszej, filmowej i plebiscytowej, bo trwa nasz plebiscyt Top 100 muzyki filmowej, a na tej liście m.in. ten temat z filmu Żyje się tylko dwa razy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, skoro już mnie tu wciągnęliście, to nie będę udawał, że nie mam swoich faworytów. W plebiscycie nie mogło zabraknąć Hansa Zimmera i oczywiście tematu z Incepcji, a jak słyszę Ludwika Goransona i jego Odyseję, to już w ogóle nie odpowiadam za siebie. To moje typy, a wasze? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
18: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
21: Po reklamie.

0: Wapen Sierra z Nabucco Verdiego to za nami, a w magazynie Popkultura z kolejną propozycją, tym razem wystawienniczą, przychodzi do nas Julia Sarzyńska. Cześć Julio, witaj. Rozumiem, że dziś zabierzesz nas w kolejną opowieść z cyklu o naturze w kulturze. Ostatnio opowiadałaś o świecie zwierząt, a dziś?
1: Opowiem o wystawie, która pyta, czy potrafimy jeszcze w naturze dostrzegać to, co niedługo zmieni się bezpowrotnie. W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu możecie oglądać wystawę Świat jak zielnik. Natura w sztuce od XVII do XXI wieku. Jak można przeczytać na stronie Centrum Kultury, wystawa zaprasza nas do niezwykłej podróży przez ponad 4 stulecia twórczości artystycznej, w której przyroda staje się bohaterką, świadkinią historii i przedmiotem refleksji nad współczesnym kryzysem klimatycznym. To opowieść o kwiatach, ptakach, krajobrazach i nieludzkich mieszkańcach świata, których obecność kształtowała kulturę przez wieki. Świat jak zielnik to jest poruszająca refleksja nad tym, co tracimy, jak zmienia się nasza rzeczywistość i jak sztuka pozwala dostrzec to, co często pozostaje niewidoczne. Zobaczymy dzieła dawnych mistrzów, ale też współczesnych artystów. Jest tam malarstwo europejskie i sztuka Japonii. Ta historia roślin w sztuce zostaje opowiedziana poprzez klasyczne zielniki, ilustracje botaniczne, grafiki, rzeźby, ale także poprzez muzykę i oczywiście malarstwo. Natomiast jeśli chodzi o artystów, na wystawie znalazły się prace m.in. Wojciecha Weissa, Juliana Fałata oraz Stanisława Wyspiańskiego. Wystawa potrwa do Mikołajek, czyli do 6 grudnia.
0: Julia, wielkie dzięki za tę opowieść.
1: Dziękuję, Kasiu.
0: A my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. Aktualnie posłuchamy fragmentu soundtracku, który jest również kolejną propozycją w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. To temat z produkcji Star Trek 5.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Klub Tęcza, który nadal szuka piłkarek. Wawel za darmo w listopadzie, w Dniu Nauczyciela. Sprawdzimy też, kto jest najlepszym nauczycielem w Polsce.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczno-przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku światowa prapremiera opery opartej na jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Weiser. Gdańsk. Rok 1957. Upalne lato i przyjaźń, która pokonała czas. Muzyka Ewa Fabiańska-Jelińska. Libretto Anna Czekanowicz. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Artystyczny hołd dla Pawła Hille. Weiser. Od 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
18: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.

Jest 16:44, trwa magazyn Popkultura w RMF Classic. U nas już niebawem Hans Zimmer i dźwięki z filmu Madagaskar 2. Wcześniej opowiem o kolejnym ciekawym konkursie, jaki dla Was przygotowaliśmy. A teraz w najbliższych minutach walc op. 39 nr 15 Brahmsa. Zagra Toruńska Orkiestra Kameralna, którą poprowadzi Jerzy Salwarowski. To już za moment. Natomiast teraz zabrzmi trzecia część suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. To wykonanie norweskiej orkiestry radiowej, którą prowadzi Ari Rassilainen.

0: Dzień muzyki filmowej. Odliczanie.
1: Zbliżamy się do tego naszego wielkiego święta, czyli do Dnia Muzyki Filmowej i naszych kolejnych urodzin, a z tej okazji przygotowaliśmy sporo propozycji dla Was i między innymi kolejny konkurs, który właśnie wystartował. Na czym polega? No wyobraź sobie, że pamięć o wszystkich filmach i serialach została w tajemniczy sposób wymazana i tylko Ty wciąż pamiętasz każdy zwrot akcji, każde zaskoczenie i każde filmowe zakończenie. Masz więc ostatnią szansę, by wskazać innym jeden tytuł, który będą mogli odkryć zupełnie od zera. Który film polecisz i dlaczego? To jest nasze pytanie konkursowe. A w finale tej zabawy, w Dniu Muzyki Filmowej 27 października, ogłosimy zwycięzców, a najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi biletami na koncert The World of Hans Zimmer, A New Dimension. Co to za koncert? Muzycy i soliści przygotowali wyjątkowe suity orkiestrowe Zimmera, nowo zaaranżowane specjalnie na potrzeby tej produkcji, które połączone zostaną z imponującymi projekcjami wizualnymi, efektami dźwiękowymi, no i poruszającymi występami solistów, a to wszystko stworzy niezapomniane koncertowe doświadczenie. Więc jeśli chcecie wybrać się na koncert The World of Hans Zimmer, to zapraszam do wzięcia udziału w tym konkursie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a my zagramy teraz jedną z kompozycji Hansa Zimmera. To będzie fragment soundtracku z filmu Madagaskar 2.

0: Przepiękna piosenka Eltona Johna kończy tę godzinę programu, bo zbliża się 17, to znaczy, że za chwilę najświeższe fakty.
1: Półpasiec. O ryzyku zachorowania opowie doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.
2: Półpasiec to nie tylko wysypka na skórze. Często wiąże się ta choroba z silnym bólem, który może pogarszać jakość życia, zwłaszcza u seniorów, szczególnie narażonych na to zachorowanie. Choroba niewątpliwie prowadzi do utraty samodzielności.
1: Jak można zapobiec tej chorobie?
2: Jedyną dostępną profilaktyką w tej chorobie jest szczepienie. Osoby, które ukończyły 65 lat życia i mają choroby przewlekłe, na przykład cukrzycę, powinny zapytać swojego lekarza rodzinnego o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi.
1: Pacjentom w wieku od 18 do 64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Po reklamie.
0: Jest 17, czas na ostatnie dziś fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
12: Ustawa zapewniająca bezpieczeństwo w sieci nie trafi od razu do podpisu prezydenta. Senackie komisje przyjęły 9 poprawek do przepisów umożliwiających blokowanie treści pedofilskich, patostreamów i zachowań niebezpiecznych. Wprowadzenie zmian zaostrzających przepisy przyjęte w Sejmie poparł obecny na posiedzeniu minister cyfryzacji.
13: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nikt nikogo nie namawiał do samobójstwa, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
12: Mówił Krzysztof Gawkowski. Wśród przyjętych przez komisję poprawek jest też skrócenie czasu jej wejścia w życie z 6 do 3 miesięcy. Zmianami w ustawie oświadczonej usług drogą elektroniczną cały Senat zajmie się jeszcze dziś. Po ich przyjęciu ustawa wróci do Senatu. Rząd mówi nie propozycji prezydenta dotyczącej nominacji ambasadorskich. Karol Nawrocki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej oświadczył, że chciałby w tej sprawie rozmawiać bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem. Komentarz rzecznika rządu.
14: Wszystko jest opisane w konstytucji i ustawach. I pan prezydent ma pióro, na biurku leżą nominacje, może podpisywać. Jeżeli ktoś się nie podoba, trzeba to uzasadnić i powiedzieć, dlaczego danej nominacji się nie podpisuje.
12: Mówił na briefingu rzecznik rządu Adam Szłapka. Cyberatak na spółkę budującą tunel pod cieśniną Bautwerham między Danią a Niemcami. Jak napisały duńskie media, przestały działać karty identyfikacyjne pracowników, a także unieruchomione zostały statki, dźwigi, platformy wykorzystywane do pracy na morzu. Władze w Kopenhadze sądzą, że atak to element wojny hybrydowej.
4: RMF Classic. Poznaj fakty.
12: Na Kasprowym Wierchu już mróz i od czasu do czasu sypie śnieg. Turyści wybierający się wyżej w góry mówią, że nie dali się tym razem zaskoczyć. O przygotowanie pytał ich nasz zakopiański reporter Maciej Połochicki.
15: Coś tak zimą zapachniało.
16: No zapachniało, tak. Ale nie jest źle. Nie ma mrozu, to można wytrzymać.
15: Ale na górze już podobno minus
16: 5. Minus 3. Mam odpowiedni strój. Same polarki, że wytrzymam.
15: No właśnie widzę, że czapki trzeba było włożyć, tak?
16: Ciepłe nawet kurtki. Rękawiczki trzeba mieć.
17: Tak, na minusie. Przygotowani.
15: Czyli co, koniec tej złotej jesieni pięknej, takiej ciepłej?
17: Powoli. Częstnie się za tym wiadomo. No. To dodaje roku tutaj w górach, to cały klimat.
12: Przymrozki zapowiadane są także niżej, na Podhalu. Szczegóły pogodowe ma dla nas Kasia Chnat. W faktach to tyle. Do usłyszenia.
0: A z nami w popołudniowych faktach była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Wielkie dzięki.
12: Dobrego popołudnia.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: I jeszcze tylko na Podhalu i na północnym wschodzie sporo deszczowych chmur i możliwy przelotny deszcz. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, ale chłodno. 10-11 stopni na wschodzie i południu, 12 w centrum, 14 miejscami jeszcze na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie z zachodu, miejscami z północy. Jutro nadal pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu.

0: To była muzyka z serialu Gra o Tron, a my gramy dalej najpiękniejszą muzykę filmową w RMF Classic w programie Pop Kultura. No i mamy też niespodzianki i ciekawe tematy. O filmowych zachwytach jeszcze dziś opowie Magda Juszczyk, to za kilkanaście minut, a teraz będę mieć dla Was bilety na piękny koncert. Zapraszam.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic. Zaprasza Katarzyna Chnat.
0: Jak zabrzmi muzyka Jana Sebastiana Bacha w połączeniu fortepianu i ludzkiego głosu? Przekonamy się już 15 października w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Tam właśnie odbędzie się koncert pod tytułem Rethinking the Well-Tempered Clavier. Pianistka Natalia Pasiecznym i zespół wokalny Calmus Ensemble zaproponują nowe spojrzenie na twórczość barokowego mistrza. Preludia i fugi zostaną zestawione z muzyką wokalną Bacha, tworząc opowieść o duchowości, nadziei i przemijaniu. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 19 w sali czerwonej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Jeśli chcecie zdobyć te bilety, napiszcie do nas w tej sprawie teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl. Podwójne zaproszenia czekają. A my wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas aktualnie Harry Gregson-Williams i dźwięki z filmu Opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nocie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już jutro o 11.30 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: Uwerturę z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego grali filharmonicy wiedeńscy, a prowadził James Levine. Natomiast my wprowadzimy was za chwilę w świat filmowy.
1: Pop kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Warszawskiemu festiwalowi filmowemu przygląda się z zachwytem Magda Juszczyk, która jest już z nami, no i mam nadzieję, że trochę o tym opowie. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę być w studiu RMF Classic. Co prawda nie jest to ta sama przestrzeń, w której ciebie zastaję, Kasiu. Zawsze się cieszę, kiedy się łączymy. To życie warszawskie, filmowe, naprawdę jest na tyle intensywne, że radiowe studio staje się takim egzotycznym miejscem, gdzie nagle mogę przyjść dla odmiany geografii, którą jest życie w placówkach kinowych. Odwiedzam w sumie 4 kina. Lunę, Kino Kino Atlantyki, Kino Muzeum, ale w różnych miejscach. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy się odbywa. Ja się tuczę filmami właśnie tu i powiem o swoim kłopocie, bo trudno mi występować w charakterze doradcy, który przeprowadziłby przez najlepszy wybór filmów. Uwielbiam improwizować na tym festiwalu. Zgaduję sobie te filmy, które są w ogóle zagadką za każdym razem, bo nigdy nie wiemy, czy to będzie dobra przygoda dla nas. Możemy oczywiście iść tropami nagród na światowych festiwalach. Ja lubię te improwizacje budować na zaskoczeniu i tak sobie trochę za winkla rzucić się na jakiś film i wtedy mam szansę na jakieś polowanie, upolowanie czegoś niezwykłego. Wczoraj obejrzałam takim trybem.
0: Co upolowałeś?
2: W ogóle układa mi się to doświadczenie odkrywcze tropami wielkich aktorek światowego kina. Isabelle Huppert to nazwisko elektryzuje mnie zawsze i mam wrażenie, że coraz bardziej. Im bardziej przesuwamy się obie na osi czasu, tym bardziej mnie ona zachwyca. Wszystko o Corinne. To nie jest film, który powiedziałabym, idźcie koniecznie, oglądajcie, ale jeżeli lubicie takie wielkie diwy światowego kina, no to to jest propozycja dla was. Bo są tu prawdziwe artystki światowego kina, na przykład Diane Kruger albo Sandrine Kiberlain. I to są historie poniekąd prawdziwego życia aktorki, skonfrontowane z takim pobożnym życzeniem zaistnienia w kinie. To pobożne życzenie ma tytułowa Corinne, grają Isabelle Huppert i wreszcie oglądamy ją w roli petentki w świecie kina, a nie takiej właśnie diwy kinowej. Mhm. Bardzo ciekawe doświadczenie, wyśmienite aktorstwo, kobiece właśnie, lekcja pokory, którą się odbiera w świecie kina, gdy się jest kobietą na pewnym etapie życia. Bardzo interesujące. Polecam waszej uwadze. A druga taka gigantka kina, nazwisko gorące i obecne w światowym kinie teraz chyba najważniejsze nazwisko, Sandra Hüller i Ojczyzna, i Róża. Ostatnio w tych filmach zagrała ta aktorka. Niemiecka, dodajmy. Teraz obejrzę ją w filmie, w którym, po którym bardzo dużo sobie obiecuję. Ingeborg Bachmann. Ktoś, kim kiedyś byłam. To jest opowieść o Ingeborg Bachmann, o której Thomas Bernhardt pisał, Susan Sontag, jako o jednej z najważniejszych twórczyń powojennej literatury austriackiej. I ja się dzisiaj zmierzę z tym dziełem. Ingeborg Bachmann, ktoś, kim kiedyś byłam, projekcja wieczorna. Mam nadzieję, że przyniesie mi dużo satysfakcji i jutro będę mogła namawiać wszystkich znajomych na chodzenie tropem wielkich div światowego kina.
0: Trochę ci zazdroszczę i oczywiście życzę pięknych wrażeń dzisiaj. No i przyznajcie państwo, że nikt nie opowiada o kinie tak jak Magda Juszczyk. Bardzo
2: kocham,
0: ci dziękuję.
2: Kocham kino, no cóż ja na to poradzę. Bardzo ci dziękuję za gościnę i mam nadzieję, że słuchacze też chodzą na 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Jeszcze tylko do niedzieli. Łapmy ten czas, bo to warto.
0: A Magda Juszczyk niebawem znów do nas wróci z kolejnymi swoimi odkryciami filmowymi. Bardzo ci dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję.

0: ABC profilaktyki w RMF Classic. Dziś poruszamy temat choroby, która może dotknąć każdego z nas – półpaśca. Czym dokładnie jest to schorzenie, skąd się bierze i kto jest najbardziej narażony, opowie dr Grażyna Cholewińska, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.
1: Półpasiec to groźna choroba wirusowa, gdzie uwarunkowaniem jest przebycie w przeszłości zakażenia wirusem ospy wietrznej. Człowiek się nie pozbywa z organizmu tego wirusa, on jest w stanie uśpionym i może wiele lat być w takim właśnie uśpieniu. Natomiast w sytuacji, kiedy się obniża odporność, kiedy przychodzą jakieś choroby przewlekłe, na przykład cukrzyca, choroby serca, choroby nowotworowe, wirus się aktywuje i ujawnia się na skórze jako przykra wysypka oraz ból neuralgiczny, ponieważ choroba toczy się w nerwach czuciowych, a żadna tkanka ludzka nie jest tak bolesna jak nerw.
0: Jakie są pierwsze sygnały ostrzegawcze i jak długo pacjent musi zmagać się z tym dotkliwym bólem?
1: Pierwsze objawy są niecharakterystyczne. To jest najczęściej lokalnie na skórze mrowienie, drętwienie, swędzenie, a potem po 2-3 dniach pojawia się w tym miejscu wysypka pęcherzykowa oraz nasilający się ból neuralgiczny. Ten ból może się utrzymywać wiele miesięcy, czasami ponad rok. A u niektórych osób w ogóle nie kończy się ból neuralgiczny popołupaścowy.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

17.42, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową. U nas niebawem motyw z filmu Lalka, będzie też temat z Avengersów, no i wielki przebój grupy The Police. A teraz fragment symfonii numer 40 G-moll Mozarta. Gra zespół Les Musiciens de Livre, a prowadzi Mark Minkowski.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Było kino, był teatr, był koncert i wystawa, a jutro będzie to i jeszcze więcej. Zatem zapraszam na kolejną odsłonę magazynu Popkultura w RMF Classic. Przypomnę ten program codziennie, a od poniedziałku do czwartku, od 15 do 18. No i mamy też dla Was sporo akcji specjalnych, których możecie słuchać na naszej antenie i oglądać na kanale YouTube RMF Classic. To z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej, ten, przypomnę, 27 października. Zerkajcie po szczegóły na naszą stronę internetową i na nasze social media. Dzisiaj już powoli kończymy nasze spotkanie, bo zbliża się 18, no i z wielką przyjemnością zapraszam na ciąg dalszy i na wieczór z rozgrzewką do listy przybojów muzyki filmowej, którą poprowadzi Jadwiga Polus. A ja na dowidzenia zagram jeszcze fragment z soundtracku z filmu, o którym wciąż dyskutuje jeszcze cała Polska. Chodzi o najnowszą produkcję Lalki. Dobrego wieczoru, Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu RMF Classic, minęła godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne. Michał Zieliński.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
8: W Koninie mogą stanąć dwie elektrownie atomowe. Tak przynajmniej wynika z potwierdzonych dziś planów państwowej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz prywatnej spółki, którą mają utworzyć Syntos i ZEPAK. Według podpisanej dziś prywatnej umowy w konińskim Pątnowie ma stanąć 6 nowych reaktorów modułowych o łącznej mocy 1800 MW. Z kolei podpisane również dziś porozumienia dotyczące państwowej inwestycji potwierdzają, że druga duża, a więc dysponująca 2-3 razy większą mocą od tej modułowej atomowa siłownia miałaby powstać również w Pątnowie, ewentualnie w Bełchatowie. Połowa Polaków twierdzi, że nigdy nie spóźnia się do pracy. Z drugiej strony 1/10 pracowników przyznaje, że im zdarza się to co najmniej raz w tygodniu. Jak zauważa Monika Banej z firmy Personel Service, która publikuje raport o spóźnialskich, chociaż nie dotyczy to wszystkich obszarów gospodarki, w wielu branżach punktualność nie ma już tak wielkiego znaczenia.
9: Dlatego, że kiedyś spóźnienia analizowano przede wszystkim z perspektywy straconego czasu przez pracodawcę i związanych z tym kosztów. Natomiast ten sposób myślenia pozostaje aktualny w wielu sektorach oczywiście, ale pandemia sprawiła, że inaczej patrzymy na modele organizacji czasu pracy. Coraz powszechniejsze jest zarządzanie przez cele i elastyczne godziny i to powoduje, że część pracowników nie musi być w konkretnym miejscu o konkretnej godzinie. Nie oznacza to jednak, że punktualność nie ma znaczenia żadnego. W części organizacji nadal ważne jest to, żeby przychodzić na czas, zwłaszcza gdy nasze spóźnienie może zdezorganizować pracę innych.
8: Chodzi oczywiście zwłaszcza o te sektory, w których spóźnienie jednej osoby może powodować efekty domina, czyli o logistykę, produkcję, wiele działów usług, czy też o ochronę zdrowia. A jakie są powody spóźnień? Dojazd przede wszystkim, czyli korki, czy opóźnienia w kursowaniu komunikacji. Chociaż wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniają również choćby poranny seks.
9: 30% badanych przyznaje, że zdarza im się spóźniać przez zaspanie lub zbyt długi sen. 21% zbyt długo się przygotowuje, a 19% wskazuje zmęczenie i niewyspanie. 17% złą organizację czasu. 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na to, że nie przyjeżdżają do pracy na czas przez poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
8: No z tego może wynikać między innymi, że mężczyźni dłużej się po tym zbierają, albo że chętniej chwalą się tym w ankiecie. Najrzadziej wskazywaną przyczyną w tej ankiecie jest posiłek. Niecałe 5% badanych deklaruje, że przychodzą czasem po czasie do pracy, bo chcą w spokoju zjeść śniadanie. Na koniec jeszcze notowania. Dziś na giełdzie główne indeksy bez wyraźnych zmian. Złoty nieco mocniejszy, euro tanieje do 4,34

tytuł, który możecie wybierać na ten wyjątkowy dzień. Przesłuchamy Top 100, a więc układacie nam playlistę do wspólnego słuchania 27 października. Wśród propozycji Sufjan Stevens i utwór z filmu zatytułowanego Tamte dni, tamte noce. Jadwiga Polus, dobry wieczór.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

Tego tematu nie mogło zabraknąć w Top 100 muzyki filmowej. Plebiscyt właśnie pod tym tytułem trwa i odlicza czas dni do Dnia Muzyki Filmowej RMF Classic, który świętować będziemy razem z Wami 27 października, czyli za ciut ponad 2 tygodnie. Zapraszamy Was do współtworzenia tego plebiscytu. Wybieracie najlepszą setkę muzyki filmowej spośród naprawdę licznych i wspaniałych propozycji. Odnajdziecie je na rmfclassic.pl w specjalnym serwisie do tego przeznaczonym. No i dodam jeszcze, że współtwórcą tegorocznego plebiscytu jest Igor Herbut. I jeszcze dziś Igor opowie Wam o swojej fascynacji muzyką filmową. Teraz muzyka Jana Tiersena, przypomnijmy sobie muzyczne kadry Paryża, a potem kolejna propozycja do plebiscytu Top 100 to Joe Hisaishi, Spirited Away w Krainie Bogów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie płatne.
3: Szukasz finansowania dla innowacyjnego projektu? Horyzont Europa. Największy program finansowania badań Unii Europejskiej otwiera możliwości dla firm, uczelni i instytutów badawczych. O tym, jak skorzystać z programu, opowie dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w NCBR, Piotr Świerczyński.
4: Horyzont Europa to program finansujący ambitne projekty badawcze i innowacyjne realizowane we współpracy z partnerami z całej Europy. Jeśli rozwijają Państwo nową technologię, pracują nad innowacyjnym produktem lub usługą, czy prowadzą badania naukowe, warto sprawdzić możliwości finansowania, jakie oferuje ten program. W Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju bezpłatnie pomagamy na każdym etapie przygotowania projektu. Od wyboru odpowiedniego konkursu i znalezienia partnerów w Europie, po konsultację wniosku przed jego złożeniem do Komisji Europejskiej.
3: Więcej informacji na temat programu Horyzont Europa na stronie kpk.gov.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: Muzyka Jerzego Fryderyka Händla, fragment pierwszego koncerto Grosso opus 6. Raymond Lepard poprowadził angielską orkiestrę kameralną. Tu RMF Classic. 18.33. No i mam dla Was jeszcze jedno bardzo ważne przypomnienie, bo tyka zegar do końca nadsyłania zgłoszeń do tego wyjątkowego konkursu.
1: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.
0: Na Wasze zgłoszenia czekamy jeszcze tylko do niedzieli, 18 października, więc do tej najbliższej niedzieli warto powalczyć, uruchomić własną wyobraźnię, pokazać nam swój talent, to wszystko to pięknie zaaranżować i nadesłać zgłoszenia, krótkie filmiki. Należy również oznaczyć profil Radia RMF Classic na swoich mediach społecznościowych, dodać odpowiednie hasztagi. O tym wszystkim przeczytacie w regulaminie konkursu Twój filmowy cover na rmfclassic.com. No i bardzo dobre informacje są takie, że w tym roku wybierzemy 3 laureatów, którzy otrzymają vouchery w sumie o wartości 35 tysięcy złotych na filmową podróż. Podróż marzeń. A przewodniczącą jury jest w tym roku Kaja. Jeszcze raz przypomnę, do niedzieli czekamy na Wasze zgłoszenia. A już teraz muzyka 07 Zgłoś się. I temat Włodzimierza Korcze, zaraz potem Kate Bush i muzyka Wojciecha Kilara.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Klub Tęcza, który nadal szuka piłkarek. Wawel za darmo w listopadzie, w Dniu Nauczyciela. Sprawdzimy też, kto jest najlepszym nauczycielem w Polsce.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Po reklamie.

Słuchajcie, RMF Classic, już za chwilę muzyka Thomasa Newmana popłynie fragment soundtracku do filmu Anioły w Ameryce. To będzie temat tytułowy i jest wśród propozycji w naszym plebiscycie Top 100. W każdy wtorek, środę i piątek możecie usłyszeć propozycje do tego plebiscytu, którym odliczamy czas do Dnia Muzyki Filmowej. Wybieracie najlepszą setkę, którą przesłuchamy w dniu naszych urodzin, 27 października. A teraz propozycja, którą osobiście rekomenduję. Współtwórca plebiscytu Igor Herbut. To jest muzyka Ludwiga Göranssona z filmu Odyseja.

Niech wygra ten, przy którym robię ach i och, albo ten, przy którym wy to robicie. Głosujcie na rmfclassic.pl, zanim ja zagłosuję za was. Igor Herbut.

0: Muzyka Thomasa Newmana, temat do filmu Anioły w Ameryce. To jedna z naszych propozycji w plebiscycie Top 100 Muzyki Filmowej. Wybieracie naszą playlistę na Dzień Muzyki Filmowej i urodziny Radia RMF Classic. Świętować będziemy, pamiętajcie, 27 października. To już niebawem, za 2 tygodnie. A teraz kolejny odcinek programu Scena nie do zapomnienia. W tym programie udział biorą znakomici twórcy, a rozmawiają z nimi Magda Wojewoda-Mleczko i Tytus Hołdys. To jest oczywiście rozmowa o filmie i muzyce, które zostawiły ślad w sercu i pamięci tak znakomitych widzów jak Jan Stokłosa, gość Magdy Wojewody-Mleczko i Tytusa Hołdysa. Ja przypomnę, że całą rozmowę w wersji wideo możecie usłyszeć i zobaczyć już na naszym kanale YouTube.
1: Scena nie do zapomnienia w RMF Classic. O najpiękniejszych filmowych związkach obrazu i muzyki opowiadają niezwykli goście. W tym odcinku dyrygent i kompozytor Jan Stokłosa i kultowa scena z filmu Amadeusz.
2: Ile razy ten film widziałeś ty w swoim życiu dorosłym już jako kompozytor, ale też ciekawi mnie, czy pamiętasz to twoje pierwsze spotkanie z Amadeuszem i jakie emocje ten film wtedy właśnie na tobie wywarł.
3: Ja ten film oglądałem wielokrotnie w różnych etapach mojego życia, więc nawet nie przypomnę sobie, kiedy pierwszy raz. Podejrzewam, że mogło być to gdzieś w szkole muzycznej, bo po prostu
4: To była lektura obowiązkowa.
3: Takim naturalnym, naturalnie by to wychodziło, że faktycznie ten film tam pierwszy raz zobaczyłem. Ale co ciekawe, za każdym razem odkrywam w nim coś innego. Nie tylko przez to, że jestem coraz starszy i coraz jakby inaczej postrzegam świat, ale też jestem zupełnie w innym miejscu też zawodowo, bo tak jak wspomniałeś, ja byłem wiolonczelistą, jestem kompozytorem, w międzyczasie założyłem orkiestrę, trochę dyrygowałem, trochę jestem między faktycznie tymi światami klasycznymi. Kiedyś bardzo w klasyce, wyrosłem z klasyki, teraz bardziej w rozrywce, w muzyce teatralnej. Także zupełnie też inne podejście mam do tego filmu jako z racji funkcji, którą w życiu tak zawodowo teraz wykonuję.
4: To jest dla mnie taki film, Amadeusz, że ilekroć trafię na niego, nie wiem, w telewizji, to mogę go zacząć oglądać od dowolnego momentu. Wcale nie muszę go zacząć oglądać od początku. Mogę oglądać 10 ostatnich minut i jestem wkręcona.
3: Tak, są takie w ogóle filmy, że po prostu jak on przez przypadek się na niego trafi w telewizji, to żadne rzeczy nie są ważne.
4: Zawieszenie czynności.
1: Scena nie do zapomnienia w RMF Classic, czyli najpiękniejsze filmowe związki muzyki i obrazu. Cała rozmowa z Janem Stokłosą o scenie z filmu Amadeusz już dostępna na naszym kanale YouTube.
5: I love you, pumpkin.
6: I love you, honey bunny.
7: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Reklama.
1: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremie. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej.

0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę. Dziękujemy Państwu w studiu.
1: Hi, I'm Hans Zimmer. You're listening to RMF Classic.

0: Ta melodia wciąż chwyta za serce i nie mogło być inaczej. Jest wśród propozycji w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. Waszymi głosami może pojawić się w naszej playliście na Dzień Urodzin 27 października. To także dzień, w którym świętujemy muzykę filmową, jej twórców, wykonawców i wszystkich wielkich i wiernych fanów. W tym gronie jest wyjątkowy artysta, który współtworzy w tym roku plebiscyt muzyki filmowej.
1: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Na odliczaniu towarzyszy nam plebiscyt Top 100 Muzyki Filmowej, który w tym roku współtworzy Igor Herbut. To jest artysta, który ma ogromne serce, nie tylko do pisania piosenek i wspaniałych spotkań koncertowych z publicznością, ale także do muzyki z wielkiego ekranu. Z patronem tegorocznej edycji plebiscytu Top 100 Muzyki Filmowej rozmawiała Magda Wojewoda-Mleczko.
2: Ktoś może zapytać, a dlaczego Igor Herbut filmowo? No bo przecież Igor tworzy i śpiewa przeboje wielkie w różnych innych muzycznych światach, ale ja mam linię obrony przygotowaną dla ciebie, jakby ktoś miał wątpliwości. No bo po pierwsze, my w RMF Classic wiemy, że w duszy gra ci oprócz całego mnóstwa pięknych dźwięków muzyka filmowa, no bo pisałeś i śpiewałeś filmowe piosenki. Zaśpiewałeś swoim głosem w polskiej wersji językowej w nagrodzonej Oscarem animacji Co w duszy gra.
3: Prawda.
2: Piosenkę.
3: To prawda.
2: No a kilka lat temu można było w RMF Classic posłuchać twojego programu.
4: RMF Classic prezentuje program pod tytułem Ścieżka filmowa Igora Herbuta. Zapraszamy w podróż tropem dobrej muzyki i kultowego kina.
5: Dobry wieczór. Nazywam się Igor Herbut. Jestem wokalistą, kompozytorem, a tak poza tym to kinomanem i miłośnikiem seriali.
2: Mhm. I tutaj się zatrzymamy.
3: Pierwszy odcinek.
2: Twój pierwszy odcinek, pierwszy, którego premiera była we wrześniu 2020 roku.
3: O, co za nostalgia.
2: Mhm. Pełny tytuł brzmiał Ścieżka filmowa Igora Herbuta, czyli muzyczne skojarzenia niekontrolowane.
3: Zgadza się.
2: I to był twój tytuł, wymyślony przez ciebie.
3: Zgadza się, to było niesamowite.
2: Byłeś bardzo przekonujący i wiarygodny na antenie w tym, co robiłeś. Żeby jeszcze trochę rozbudzić twój sentyment, przyniosłam scenariusz twojego pierwszego programu.
3: Mm. O jacie.
2: Trudne pytanie chcę ci zadać. Wiesz, jaki był pierwszy utwór, który zagrałeś w swoim pierwszym programie?
3: Tak.
2: Skoro był bieg?
3: Absolutnie. Alan Silvestri, Suita z Foresta Gumpa.
2: Absolutnie, to się zgadza. Mm. Bingo.
3: Drugi to był Rocky?
2: Trzeci. Drugi był Break On Through The Doors.
3: Mm.
2: Aha. Potem była Mission Impossible.
3: Mm-hmm.
2: Aha. Potem był Władca Pierścieni. Ktoś tam biega? Może ktoś tam biega?
3: No biegli.
2: Przemieszczają
3: się cały czas. Do Mordoru.
2: Są cały czas na wyprawie przecież.
3: Tak, tak.
2: A Śniadanie u Tiffany'ego?
3: Świetnie.
2: Uh-huh. Czy coś z tej listy chciałbyś, żeby znalazło się w naszym plebiscycie?
3: Tak, bardzo.
2: Opatrzymy je pieczęcią Igor Herbut poleca. To gdybyś zechciał jeszcze zachęcić do głosowania.
3: Cześć, z tej strony Igor Herbut. Bardzo serdecznie zapraszam do głosowania w plebiscycie Top 100 Muzyki Filmowej z okazji Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Wszystkie rekomendacje z listy Igora Herbuta odnajdziecie na podstronie plebiscytu Top 100 na rmfclassic.pl. Wśród nich ten wyjątkowy utwór Krzysztofa Komedy z filmu Dziecko Rosemary.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
0: Reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
4: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
5: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: Po reklamie.

0: Był to fragment kwartetu fortepianowego C-dur Ludwiga van Beethovena. Marta Argerich, Renaud i Gauthier Capuçon, a także Lida Chen na altówce. Tu RMF Classic, 19.35 na zegarach, a u nas kolejny odcinek cyklu z okazji Dnia Muzyki Filmowej. To jest program, w którym przywołujemy wyjątkową postać polskiej muzyki filmowej i jazzowej, a także rozrywkowej, Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Ten odcinek przygotowała Julia Sarzyńska i jej znakomici goście. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa.
2: W muzyce Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jest coś wyjątkowego, niemal magicznego. Wystarczy kilka dźwięków, żeby powróciły wspomnienia z dzieciństwa, czasów kaset magnetofonowych i płyt winylowych, wieczorów spędzonych przed telewizorem i oczekiwania na kolejne odcinki ulubionych seriali. Melodii, które zostawały w pamięci na długo po zakończonym seansie. Bo muzyka Dudusia nie była tylko tłem. Stawała się częścią filmowej opowieści. Do tych melodii wielokrotnie powracał kompozytor Krzysztof Herdzin, autor suity, w której połączył najpiękniejsze tematy filmowe napisane przez Matuszkiewicza. W porozumieniu z samym Dudusiem, poprzez własne aranżacje, nadawał jego muzyce nowe oblicze. A od czego zaczęła się ta fascynacja?
3: Jako dziecko, w latach 70., kiedy tak naprawdę cała telewizja polska opierała się na serialach i filmach fabularnych polskiej produkcji, i 40-latek, i cywil, i stawiona torka banana, i wojna domowa, wszystko to towarzyszyło nam co roku tak naprawdę. No więc nasiąkałem tą muzyką, a potem jego piosenki, muzyka popularna. No i chyba z mojego pokolenia, ja mam 56 lat, nie wyobrażam sobie, że jest ktoś, kto nie miał kontaktu z tą muzyką i nie potrafi zanucić, rozpoznać wielu tematów.
2: W tych wspomnieniach Krzysztof Herdzin nie jest odosobniony. Kompozytor muzyki filmowej Łukasz Targosz nazywa Matuszkiewicza mistrzem melodii. Jak przyznaje, nawet dziś, wracając do Stawki większej niż życie czy Janosika, odkrywa tę muzykę na nowo.
4: Może to jest moja nostalgia do tamtych czasów, kiedy byłem dzieciakiem i czekałem na te odcinki, ale pamiętam Czarne chmury. W którymś momencie w ogóle nagrałem sobie to na jakimś pierwszym magnetowidzie, oczywiście jak była powtórka, i odtwarzałem tę czołówkę na okrągło, na okrągło, na okrągło. To było po prostu absolutnie niesamowite.
2: Melodie Dudusia znały całe pokolenia. Niektórym towarzyszyły nie tylko w dzieciństwie, ale stały się inspiracją na własnej drodze twórczej. Pięknie opowiada o tym kompozytor Daniel Blum.
5: W moim dzieciństwie, czyli na początku lat 70., później w młodości, w 80., my jako młodzi ludzie, dzieciaki, oglądający Janosika, czy Tolka Banana, czy Klosa, no to przecież to była muzyka pana Jerzego. Bardzo charakterystyczna, wyjątkowa i zapadająca w głowę, bo ją słychać wszędzie. Tak naprawdę chyba ja zostałem kompozytorem, między innymi dzięki panu Jerzemu, bo muzyka, którą komponował, była wyjątkowa. Opowiadała w tak bardzo melodyjny sposób, oryginalny, historię filmową. To był poziom światowy, poziom uniwersalny. Niektóre kompozycje pana Jerzego to są utwory, których pozazdrościłby sam Ennio, czy najwięksi kompozytorzy. Oprócz takich znanych oczywiście filmów, jak Janosik 40-latek, czy Hans Kloss, we mnie zapadły kompozycje do Kolumbów, czy do Jowity. Bardziej romantyczne, mniej popularne, mniej jazzowe, a jednocześnie rozdzierające serce. I rzeczywiście ten utwór do Kolumbów bardzo, bardzo rozrywa. To jest chyba jedna z najpiękniejszych suit filmowych polskich.
2: Po takich słowach trudno coś jeszcze dodać. Może teraz was zapytam, kiedy po raz pierwszy zetknęliście się z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza? Jakie wspomnienia przywołują jego utwory i piosenki? Może was też przenoszą do chwil dzieciństwa i młodości? A może już teraz nucicie pod nosem którąś z tych melodii? W końcu muzyka Dudusia ma w sobie coś, co sprawia, że mimo upływu lat wcale się nie starzeje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w środę o 11.30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Sarzyńska.
0: A już teraz przypomnijmy sobie brzmienie słynnego serialu z roku 1969. Stawka większa niż życie, muzykę skomponował Jerzy Matuszkiewicz.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90. do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater, albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowę z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
4: A już teraz na naszych falach muzyka Gustava Santola i to jest jedna z propozycji w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. The Last of Us, wkrótce Avatar z muzyką Jamesa Hornera.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

Nikt chyba nie przypuszczał z widzów, że ta wyjątkowa opowieść będzie miała tak długą kontynuację z coraz bardziej niezwykłą muzyką. Pierwszy soundtrack napisał James Horner. Mowa oczywiście o Awatarze. Awatar istota wody, Awatar ogień i popiół. No i czekamy na kolejnego. Prawdopodobnie będzie to również muzyczna opowieść kontynuatora dzieła Jamesa Hornera, Simona Franklina. A już teraz muzyka, która przypomni wam kadrę filmu 9,5 tygodnia, utwór You Can Leave Your Head On, a więc przebój Joe Cockera, i to jest ten utwór, który odnajdziecie wśród tematów walczących o wasze głosy w plebiscycie Top 100 Muzyki Filmowej. Taka najlepsza setka zabrzmi w Dzień Muzyki Filmowej i w Dzień Urodzin Radia RMF Classic 27 października. W tym dniu rozwiążemy także liczne konkursy, które mamy dla was. Od początku tego miesiąca wszystkie szczegóły o atrakcjach i konkursach przygotowanych z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej możecie przeczytać na naszych kulturalnych stronach rmfclassic.pl i w mediach społecznościowych. No ja przypominam, że jeszcze do niedzieli, najbliższej niedzieli, możecie nadsyłać zgłoszenia w konkursie Twój Filmowy Cover. Robi się coraz bardziej ciekawie. Nadsyłajcie zgłoszenia, warto próbować sił. Pracę oceniać będzie Kaja, a my wyłonimy w tym roku aż trzech laureatów. Zapraszamy bardzo gorąco do udziału.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
2: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
6: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
7: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
8: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Codziennie
11: 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku światowa prapremiera opery opartej na jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Weiser. Gdańsk. Rok 1957. Upalne lato i przyjaźń, która pokonała czas. Muzyka Ewa Fabiańska-Jelińska. Libretto Anna Czekanowicz. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Artystyczny hołd dla Pawła Chile. Weiser. Od 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
1: Po reklamie.
0: RMF Classic. Muzyka, która odświeża głowę.

Był to utwór Bronisława Kapera zatytułowany Tränen in der Geige, a na skrzypcach grał Daniel Hope. Słuchajcie, RMF Classic, wcześniej fragment koncertu flotowego Emol Saveria Mercadante, a niebawem pojawi się muzyka Brada Fidela do filmu Terminator 2 Dzień Sądu i to jest melodia, którą odnajdziecie wśród propozycji w plebiscycie Top 100 RMF Classic. Teraz z kolei duet, który zabiera nas w wspaniałą podróż, trochę jakby z innej planety. Z tobą chcę oglądać świat. Śpiewają Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvite Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Twoje miejsce na światową klasykę.

0: Była to muzyka Camila Saint-Saënsa. Fragment Karnawału Zwierząt wykonały Ann Martindale Williams na wiolonczeli, a na fortepianie grała Patricia Pratus Jennings. Tu RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej. Niebawem pojawi się piosenka Stanisława Sojki, Cudnie pamięci. Wcześniej także muzyka Johanna Johanssona, Teoria wszystkiego, właśnie z filmu pod tym tytułem. A już teraz kolejny premierowy odcinek wieczornej lektury RMF Classic. Czytamy dla Was lalkę Bolesława Prusa, którą interpretuje dla Was Andrzej Seweryn.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Wokulski, nie patrząc na pannę Izabelę, mówił: nie dalej jak teraz, kiedy byłem w Paryżu, miałem przed sobą dwie drogi. Jedna prowadzi do wielkiego wynalazku, który może zmienić dzieje świata, druga do pani. Wyrzekłem się tamtej, bo mnie tu przykuwa niewidzialny łańcuch. Nadzieja, że mnie pani pokocha. Jeżeli to jest możliwym, wolę szczęście z panią od największej sławy bez pani. Ale jeżeli się łudzę, tylko pani może zdjąć ze mnie to zaklęcie. Powiedz, że nie masz i nie będziesz miała nic dla mnie i wrócę tam, gdzie może od razu powinienem był zostać. Nie odpowiedziała nic, więc zostaję, rzekł po chwili. Będę cierpliwym, a pani sama da mi znak, że spełniły się moje nadzieje. Po śniadaniu zajechał powóz, zaczęto się żegnać. Panna Izabela podała rękę Wokulskiemu. Do widzenia, szepnęła. Po obiedzie wezwała Wokulskiego do siebie prezesowa. Ma pani jakieś zmartwienie? Spytał Wokulski. Machnęła ręką. Nie, zmartwienie. Chciałabym tylko, ażeby albo skojarzył się ten mariaż Eweliny z baronem, albo żeby się zerwał. Albo niechaj sobie jadą ode mnie oni oboje czy Starski. Wszystko jedno. Wokulski spuścił głowę i milczał, zgadując, że umizgi Starskiego do narzeczonej barona musiały już przybrać bardziej widoczne formy. Lecz cóż jego to obchodziło? Głupiutkie są te panny, zaczęła po chwili prezesowa. Im się zdaje, że jak złapie która bogatego męża, a poza nim przystojnego kochanka, to już wypełni sobie życie. Ani wiedzą, że wnet sprzykrzy się stary mąż i pusty kochanek i że prędzej czy później każda zechce poznać prawdziwego człowieka, a jeżeli się taki trafi na jej nieszczęście, co ona mu da? Czy wdzięki, które sprzedała, czy serce zaszargane z takimi oto Starskimi? Co mnie jednak dziwi najmocniej, to okoliczność, że na podobnych lalkach nie poznają się mężczyźni. Dla żadnej kobiety nie jest to sekret, że w Ewelinie nie zbudził się jeszcze ani rozum, ani serce. Wszystko w niej śpi, a tymczasem baron widzi w niej bóstwo i duży się biedak, że ona go kocha. Dlaczegoż go panie nie ostrzeże? Odezwał się Wokulski stłumionym głosem. Dajże spokój, to się na nic zda. Czy ja mu raz dawałam do zrozumienia, że Ewelina dziś jest tylko zepsute dziecko i lalka? Może kiedyś coś z niej wyrośnie, ale w tej chwili akurat Starski dla niej dobry. Wokulski opuścił prezesowę przerażony. Co ona mówi? Myślał o baronie i Ewelinie. Czy po prostu nie ostrzega mnie? Wnet jednak opamiętał się. Co ja mam za pretensje do panny Izabeli? Myślał. Przecie nie mówiła, że mnie kocha. Dała mi ledwie cień nadziei, że to może kiedyś nastąpi. I co za przywidzenia snują mi się po głowie. Starski? Ależ ona chce wyswatać go z panią Wąsowską, więc chyba romansować z nim nie myśli. Mam czas. Poznam się z nią bliżej, a jeżeli mnie pokocha, będę szczęśliwy i mogę być spokojny. Jeżeli nie, wrócę do Geista. Na wszelki wypadek sprzedam kamienicę i sklep, a zostanę przy spółce do handlu z Rosją. To mi da za parę lat ze 100 000 rubli rocznie, a jej nie narazi na tytuł kupcowej galanterii.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Klub Tęcza, który nadal szuka piłkarek. Wawel za darmo w listopadzie, w Dniu Nauczyciela. Sprawdzimy też, kto jest najlepszym nauczycielem w Polsce.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: A w RMF Classic już teraz muzyka, którą słuchać w kadrach amerykańskiego filmu muzycznego, który jest inspirowany biografią Prince'a. To właśnie w nim słychać tę piosenkę Purple Rain. Taki też tytuł nosi ten film, Purpurowy deszcz. To był rok 1984 i to jest jedna z naszych propozycji w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej.

To była propozycja do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Jeśli macie wątpliwości, głosujcie na moje typy. Ja nie mam żadnych. Igor Herbut.

Muzyka Andrzeja Korzyńskiego z filmu Andrzeja Wajdy nagrodzonego Złotą Palmą. To był rok, dokładnie 1981, to rok premiery tego filmu. Człowiek z żelaza z muzyką Andrzeja Korzyńskiego i ten temat jest wśród propozycji w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. To wy, wybierając tę najlepszą setkę muzyki filmowej, tworzycie nasz muzyczny repertuar na Dzień Muzyki Filmowej i urodziny Radia RMF Classic, które będziemy obchodzić wspólnie 27 października. Dziękuję za wspólny wieczór. Po 21 powtórki naszych programów, teraz utwór Feliksa Mendelssohna, fragment symfonii włoskiej, znakomite wykonanie zagrają dla Was filharmonicy berlińscy pod batutą Herberta von Karajana. Dziękuję i do usłyszenia. Jadwiga Polus.

0: reklama.
1: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. I wszystko ma swój rytm.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, w takim plebiscycie nie mogło zabraknąć moich typów. Głosujcie na Foresta Gumpa, na Once, a już na pewno na Legendę Ashitaki. Bo jak to słyszę, to mam ochotę natychmiast przerwać wszystko i po prostu słuchać. Ale to tylko moja lista. A jakie są wasze ulubione filmowe dźwięki? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: Reklama. Dwie siostry, dwa różne temperamenty, chłodny rozsądek i gorąca namiętność. Czy w świecie konwenansów jest miejsce na prawdziwe uczucia? Odkryj ponadczasowe arcydzieło Jane Austen w zupełnie nowej odsłonie. Rozważna i romantyczna. Film, który skradnie twoje serce. W kinach od 16 października.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 13 października 1794 roku do podwarszawskiej Pragi dotarł ze swoimi żołnierzami generał Antoni Poniński. Było już po tragicznej bitwie maciejowickiej. Poniński to heroiczna i tragiczna postać zarazem. Jeden z najbardziej walecznych obrońców niepodległości w latach 90. XVIII wieku. I jeden z tych, którzy do końca życia, a i po śmierci borykać się musieli z bagażem fałszywych oskarżeń i niezasadnych pretensji. A był Antoni Poniński jednym z pierwszych kawalerów Virtuti Militari. Order otrzymał za męstwo wykazane w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja. Równie solidnie walczył pod wodzą Kościuszki w czasie powstania kościuszkowskiego. Uczestniczył w wielu bitwach. Sam Kościuszko wręczał mu awans generalski. W nieszczęsnej bitwie pod Szczekocinami, mimo odniesionych ran, Poniński skutecznie dowodził lewym skrzydłem, opanował nastroje paniki i uchronił Wojsko Polskie przed całkowitym zniszczeniem. Walczył dalej, z reguły skutecznie. Kiedy 10 października 1794 Kościuszko rozpoczynał bitwę pod Maciejowicami, liczył na to, że Poniński wzmocni jego siły. Kościuszko miał się

7 tysięcy żołnierzy, Rosjanie 12 tysięcy. Poniński przydałby się ze swoimi niemal 4 tysiącami podkomendnych. Tyle, że był dosyć daleko, bo dzieliło go aż 40 kilometrów od miejsca wydarzeń. Wysłany do niego rozkaz został przejęty przez Rosjan. Dopiero drugi trafił w jego ręce, ale to trwało. I Poniński, mimo że natychmiast ruszył pod Maciejowice, nie mógł wpłynąć na los bitwy, która już trwała. Żołnierze w ciągu kilku godzin przeszli 35 kilometrów i nie zdążyli. Poniński był niespełna 5 kilometrów od Maciejowic, kiedy bitwa definitywnie zakończyła się klęską Polaków. Kościuszko poszedł do niewoli i on i wielu innych obciążali Ponińskiego, nie wiedząc, że ten naprawdę zrobił wszystko, co mógł. Po Maciejowicach wrócił do podwarszawskiej Pragi. Wielu oficerów później świadczyło o bohaterstwie i szaleńczym marszu, a nie o kunktatorstwie dowódcy. Ale to się nie przebiło do szerszej opinii. I dopiero ponad 100 lat po śmierci Antoniego Ponińskiego dokładnie opisano jego prawdziwe zasługi i pełną historię tragicznych zabiegów w czasie bitwy pod Maciejowicami. Antoni Poniński, bohater niedoceniony.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Saksofonu. Autor niezwykłych melodii.
2: To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W RMF Classic wspominamy wybitnego kompozytora w piątą rocznicę jego śmierci z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Ja się wsłuchałem w podkład muzyczny, który tam dał, i to był konglomerat wszystkich moich piosenek.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już jutro o 11:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Maraton najpiękniejszej muzyki filmowej.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Człowiekiem, o którego dokonaniach w motoryzacji chciałem teraz Państwu opowiedzieć, był Giovanni Angeli. Samo to nazwisko niewiele mówi zapewne słuchaczom. Natomiast Giovanni Angeli 11 lipca 1899 roku stworzył w Turynie fabrykę, którą nazwał Fabrica Italiana Automobili Torino. A jak się odczyta pierwsze litery tej nazwy, to wychodzi Fiat. Sam Giovanni Angeli był biedny, co nie pozwalało mu stworzyć fabryki z własnych pieniędzy, ale był bardzo przekonywujący. I okazało się, że udało mu się w dość krótkim czasie zdobyć aż 30 udziałowców i zgromadzić kwotę bardzo wielką wtedy, na początku XX wieku, 800 tysięcy lirów. I wobec tego w 1900 roku ruszyła właśnie fabryka Italiana Automobili Torino, czyli Fiat. W 1900 roku zbudowano 24 samochody, ale Angeli dążył do tego, żeby stale ten swój biznes rozwijać. Przy czym, co ciekawe, bardzo duży nacisk kładł na estetykę swoich samochodów, wiedząc, że kupuje się oczami. Wobec tego jego samochody zaczęły być modne na świecie. W 1903 roku powstała montownia Fiata w Nowym Jorku, w 1924 roku w Moskwie. W Polsce początkowo był salon sprzedaży Hermana Mayera, ale od 1922 roku funkcjonowała w Warszawie montownia Fiata, a więc w czasach międzywojennych myśmy też już mieli polskiego Fiata. No ale wiadomo, potem nastąpiła wojna, wszystko się zmieniło. Natomiast za czasów Edwarda Gierka została zawarta umowa pomiędzy FSO, czyli Fabryką Samochodów Osobowych w Warszawie, która produkowała samochody o nazwie Warszawa, ale bardzo nienowoczesne. Natomiast Fiat wprowadził do FSO swój produkt w postaci Fiata 125 i ten samochód rzeczywiście zmotoryzował Polskę. Ale jeszcze bardziej głęboka motoryzacja Polski przez Fiata nastąpiła w 1971 roku, dlatego że wtedy zaproponowano, aby w Polsce były montownie, i to od razu dwie, w Bielsku Białej i w Tychach, Fiata 126P, malucha tak zwanego, zresztą bardzo popularnego. I tych maluchów wyprodukowano i sprzedano aż ponad 3 miliony.

0: rzadko się bierze. I czy dotyczy to tylko mnie?
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Ale on ma dobre noże. Naostrzył je odpowiednio i przyjdzie pora, żeby je na niej wypróbować. Słuchasz mnie w ogóle? Karykatura pochyla się nad nim i on czuje ten nowy, słodki zapach, który drażni mu nozdrza. Gdyby to był aromat jednej z lalek, zachłysnąłby się nim i podjął wyzwanie. Może i coś by się w nim obudziło. Ale to przecież tylko karykatura. Jeszcze nie czas, powtarza sobie. Jeszcze nie czas. Pochyla potulnie głowę, mruczy słowa przeprosin i patrzy na okap kuchenny. Ona gada już więcej niż kwadrans. Wstaje. Zrobię ci herbaty, mówi cicho. Uspokoisz się. Wie, że to wyprowadzi ją z równowagi i będzie jeszcze głośniej krzyczeć, a potem pobiegnie na górę i się rozpłacze. Dlaczego ona myśli, że w ten sposób wzbudzi w nim uczucia? To tylko sprawia, że gardzi nią jeszcze bardziej. Karykatura jest doprawdy najgorsza. Tak jest za każdym razem. W kółko coś do niego mówi, tuli się albo bez powodu beczy. Szaleje w gniewie, a zaraz potem prosi o wybaczenie i domaga się pieszczot. Gdyby to od niego zależało, wyrwałby jej wszystkie włosy, połamał ręce i nogi, a głowę odciął i zakopał w ogródku. Wnętrzności rzucił psom. Karykatura powinna już dawno znajdować się na śmietniku, ale z jakiegoś nieznanego dla niego powodu wciąż stoi w centralnym miejscu jego życia zamiast tej imponującej kolekcji, którą zaczął gromadzić. I skarży się. Grozi, że go wyrzuci z domu, bo za mało zarabia albo zrobi mu krzywdę, ponieważ coś tam przemilczał albo czegoś nie dopilnował. Jednak nie minie doba, a karykatura już błaga, żeby ją porządnie zerżnął. Nie rozumie jej oczekiwań. Nie jest w stanie dogodzić jej w żaden sposób. Stara się usilnie i udaje mu się czasem powiedzieć albo zrobić coś, co trafia w jej gust. Jednak robi to tylko dlatego, że jego wygodne życie zależy od niej. To nic, że karykatura powtarza mu nieustannie, że on bez niej i jej rodziny skończyłby pod mostem. Że zawdzięcza jej wszystko, co ma. Zgadza się z nią, ale to nie jest wcale tak, że chciałbyś zmienić. Wręcz przeciwnie. Wybrał ją wyłącznie dlatego, że zaoferowała mu stabilny ląd i konieczne w razie wpadki alibi. Jest mu potrzebna. Tylko z tej przyczyny z nią żyje i znosi wszystkie jej humory albo narzekania. Toleruje jej dzieci. Nic nie szkodzi, że są także jego. Zrobię ci kąpiel. Mówi do karykatury, starając się nie okazywać żadnych emocji, a potem stawia przed nią herbatę i kieliszek wina. Zrelaksujesz się. Potem pogadamy. Ona gapi się na niego oniemiała, więc zmusza się do uśmiechu. Cmoka ją w oślizgły policzek i stawia obok kieliszka całą butelkę. Wie, że ona wypije ją do dna, a potem zaśnie. I na tym mu zależy. Będzie mógł wrócić do komputera. A jeśli tego wieczoru dalej będzie spokojnie, dziś w nocy może znów uda mu się zapolować.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.